0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: SK2 Kielce.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Magazyn lokalny.
1: Marcin Łataś, witam i zapraszam. Region Świętokrzyski zachwyca różnorodnością, oferując najstarsze góry w Polsce, wspaniałe zamki oraz unikalne atrakcje dla rodzin i miłośników natury. Co roku do regionu świętokrzyskiego przyjeżdża coraz więcej turystów. Nasze województwo w ostatnich latach wzbogaciło się o wiele nowych atrakcji. Gościem Radia SK Kielce jest Dominik Kowalski, świętokrzyski przewodnik turystyczny. Cześć Dominik, witam.
2: Witam, witam Cię, witam Państwa.
1: Porozmawiamy sobie oczywiście o najpopularniejszych atrakcjach turystycznych regionu świętokrzyskiego. Gdybyś miał wskazać obowiązkowe miejsca w Świętokrzyskim dla kogoś, kto przyjeżdża tutaj po raz pierwszy, co by to było?
2: No zaczniemy od góry, czyli Łysica, Święty Krzyż, Jaskinia Raj, do tego oczywiście Sandomierz, mój zamek w Chęcinach, no bo jestem stamtąd. No a z takich nowych atrakcji to fajnie by było przejechać się Tyrolką na Kadzielni i oprócz tego oczywiście przespacerować się przez centrum miasta, zobaczyć na przykład odnowiony Teatr Żeromskiego. No i może już takie nowości, czyli na przykład zamek w Ćmielowie i do tego centrum Templariuszy w Opatowie, bo Opatów gdzieś był zawsze na oboczu, a teraz ma szansę stać się takim number one.
1: Świętokrzyski Park Legend to stosunkowo nowa atrakcja, ale okazała się ona właściwie od początku hitem turystycznym.
2: Tak jest, to jest sposób zwiedzania bez człowieka, czyli interaktywny. 13 legend z całego województwa świętokrzyskiego, nawet podkreślamy, nie tylko z gór świętokrzyskich, bo Ponidzie tam jest reprezentowany. Prowadzi słynny pielgrzym, który stoi nieopodal, turyści

0: wracają ze Świętego Krzyża, idą do Parku Legend, albo odwrotnie, zaczynają tym Parkiem Legend. No i na końcu oczywiście film w wersji 3D, no i to latanie na takim fotelu, który się rusza. Mam nadzieję, że nie zdradzam dużo atrakcji, które tam się odbywają.
1: Jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się ruch turystyczny w województwie? Czy turyści teraz szukają innych atrakcji niż dekadę temu na przykład?
0: Tych atrakcji jest dużo więcej i ten turysta, który był dekadę temu, jak przyjedzie dzisiaj, to on musi odrobić lekcję z listy, która wtedy nie istniała, bo taki Bałtów, który zaczął się od tego odcisku dinozaura opisanego na czarciej stopce, zostawiam znak zapytania, czy to był dinozaur, czy nie był dinozaur. Gerard Gerliński zapoczątkował swoim wykładem ten boom na Bałtów. Oczywiście sami ludzie z Bałtowa, Stowarzyszenie Delta, którzy to wszystko stworzyli, ale Bałtów dokłada każdego roku coś nowego. Ja jakoś utożsamiam się, bo miałem przyjemność współtworzyć Polskę w miniaturze w Bałtowie i te 50 zamków na 2,5 hektara, gdzie człowiek chodzi, zwiedza, to wszystko jest czymś ciekawym. A patrząc na takie podwórko moje, to pamiętam, jak zamek w Chęcinach ponad 10 lat temu był odwiedzany, pamiętam to jak dziś, przez 118 tysięcy turystów, 150 osób w roku chyba tam 12, a dzisiaj to jest ćwierć miliona, czyli to jest 250 tysięcy, więc kosmiczny wzrost, ale są też takie obiekty, w których ten wzrost nie może przeskoczyć pewnej bariery, tak jak jaskinia Raj, bo jest objęta ochroną konserwatorską, ale tu też jest wzrost, bo jak popatrzymy na lata poprzednie, gdzie w jaskini, mówię o poprzedniej dekadzie, to mogło być w jaskini 98 tysięcy turystów, a dzisiaj to dobija do maksa, czyli do 105 tysięcy. No ale tutaj wielkie ukłony dla zarządcy, pozdrawiam kierownika Grzegorza, bo to nie boję się powiedzieć, że jego zasługa, który właśnie tą frekwencję dobija do maksa w jaskini.
1: O co najczęściej pytają się turyści podczas wejścia na Gołoboże i Święty Krzyż, podczas takich wędrówek?
0: I jak to powstało? Skąd te wszystkie skały, które są dookoła? Jaka to siła? Oczywiście mamy tą legendę o cyklopach, oczywiście idąc za jakiś totalny nurt wymyślania różnych rzeczy. Mówimy, że to gdzieś tam z jakiejś podziemi na tej górze coś wydobyte. Proszę Państwa, to są, zawsze to dementuje, to są zbiorniki na wodę, inwentaryzacje przez Świętokrzyski Park Narodowy w latach 50. wybudowane przez więźniów klasztoru na Łysej Górze. No ale ta osobliwość geologiczna w postaci miejsca gołego odboru, które można zobaczyć nad platformą widokową, no jest niesamowita. No i do tego Świętokrzyski Park Narodowy za chwilkę będzie realizował projekt udostępniania platformy widokowej na Gołoboże. Udostępni Gołoboże dla osób niepełnosprawnych. Czyli będzie można tam zjechać na wózkach.
1: Jaskinia Raj uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Czy właśnie ta jej popularność nie sprawia, że jest problem na przykład z dostępnością biletów, wycieczkami z przewodnikiem?
0: Jakby dzisiaj każdy pracuje na smartfonie i w momencie, kiedy planuje taką wycieczkę i wpisuje tą jaskinię Raj, sprawdza tam godziny, to tam jest wszędzie niejako taki alert, że obowiązkowa rezerwacja, tak? I myślę, że jest coraz mniej turystów, którzy jakby odbijają się od tego okienka, bo mamy już świadomych turystów, którzy sprawdzają ten biletów, jak dojechać, wizytówki googlowskie, to wszystko tam jest napisane, ale czasami, bo bywam w jaskini, widziałem, że jeżeli tylko pogoda gdzieś tam nam się zmieni, a przecież decydujemy wszyscy o naszych wyjazdach takich wakacyjnych, mówię o takich weekendowych, czterodniowych albo totalnie sobota, niedziela, to jeżeli jest deszcz, to wtedy nie jedziemy i okazuje się, że wtedy te rezerwacje spadają i ludzie nie jadą do jaskini, bo co, bo deszcz pada, a w środku przecież stała temperatura jest przez cały rok, więc zachęcam Państwa, żeby też odwiedzić inne jaskinie, które mamy. Zapraszam do jaskini Piekło, gmina Chęciny. Tam przyjmują bez rezerwacji, tylko z buta 5 km, jak to do piekła.
1: Mhm. Właśnie, jak w tych jaskiniach jest? Co jest z nich takiego wyjątkowego wewnątrz?
0: Oczywiście szata naciekowa. Można tam zobaczyć takie stworzenia, których na co dzień nie widzimy. Oczywiście te ciepłe miesiące to te stworzenia gdzieś tam latają i zjadają nam komary. No ale jeżeli Państwo by chcieli zobaczyć się pająki, bo też są ludzie, którzy się tym interesują. No ale jak to mówimy, że kropla drąży skałę, to tam to można zobaczyć. Nie można tego dotknąć, bo to zakazane, ale można zobaczyć właśnie te stalagmity, stalaktyty, no i ten chód, więc Państwo macie naturalną klimatyzację w jaskiniach.
1: Są u nas także zamki, które robią piorunujące wrażenie. Mam tu na myśli zamek Krzysztofur w Ujeździe, czy chociażby wspomniane już przez Ciebie Twoje ukochane Chęciny. Też to przyciąga, tak? Też przyciąga turystów regularnie.
0: Ostatnio oglądałem nawet jakąś rolkę, no, znanego naszego krajana ze Starachowic. Pozdrawiamy pana Piotra. Wygooglacie, wiecie, kręci pewne filmiki i właśnie był na zamku Krzysztof.

0: ten zamek, w którym ciekawostka był realizowany film Gabriel z Krzysztofem Globiszem, ale też z drużyną rycerską z Chęcin. Tak, pozdrawiam, to jest film dla młodzieży. No ale też Ojciec Mateusz tam wylądował, zamek Kalendarz zrewitalizowany przez naszą firmę z Daleszyc. To ważne, że mamy takich ludzi, którzy potrafią w zabytki. No ale gdyby ten zamek był odbudowany, a podobno na początku lat 80. brakowało naprawdę tyle gdzieś tam. Legendy mówią, że wybuch tych spraw politycznych, stanu wojennego zaprzepaścił to, co tam mogło być, a przypominam, że do czasu zbudowania Zamku Wersalskiego to Krzysztofór był największym zamkiem tego typu rezydencją, no, ale zniszczony 400 lat temu przez Szwedów. Proszę pamiętać, że tam wszedł nowy serial, trzeci sezon aktualnie, więc oglądajcie, na pewno wiecie, jaki tytuł, który mówi o XVII wieku z przymrużeniem oka.
1: A czy zgodzisz się, że taką perełką historyczną naszego regionu jest miasto Sandomierz?
0: Jakby to jest miejsce, które jakby jest poza konkurencją dla całego województwa. Ja zawsze podkreślam to, że my żyjemy na ziemi sandomierskiej. Nazywamy ten nasz region, że to jest w widłach Wisły i Pilicy. No i ta rzeka napędzała nam ten Sandomierz. A to Łokietek, a to inni królowie, którzy tam bywali. Jeżeli chodzi o zamek, ja naprawdę zachęcam państwa, bo zamek jest odmijany przez was, gdzieś nie wchodzicie, a tam jest piękna zbrojownia, no i oczywiście te inne atrakcje, jak wspomniane jakieś jaskinie, mówiliśmy, to tam mamy podziemia. No jeżeli chodzi o sam ratusz i patrzenie na układ urbanistyczny Sandomierza, ten układ średniowieczny, te uliczki, ten rynek nie jest zrewitalizowany, tak jak te rewitalizacje przeszły przez polskie miasta w latach 2000, i tutaj nie będę się wyzłośliwiał na tych, którzy zrobili taki czy inny rynek, ale rynek sandomierski jest taki oryginalny, no i to nie zostało zniszczone, tak jak inne miasteczka, inne rynki. No i oczywiście ta historia Ojca Mateusza, ale można też kupić bilet i przepłynąć się tą Wisłą, no a potem, jeżeli macie kierowcę, to można przespacerować się dalej na Góry Pieprzowe, wrócić stamtąd jakimś busikiem, no czy skorzystać z gastronomii, czy tak zaplanować wycieczkę do Sandomierza, żeby wylądować na przykład w jakimś terminie, kiedy jest tam jakaś impreza duża, też gastronomiczna na rynku, polecam.
1: Wspomniałeś na początku o Tyrolce, rozmawialiśmy chwilę o jaskiniach, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, prawda? W Kielcach, na Kadzielni, rezerwat jest naprawdę doinwestowany. Co możemy o tym powiedzieć?
0: Trzeba pochwalić Bartka, bo ja zawsze wiążę z poszczególnymi osobami sukces danych atrakcji. To był jego autorski projekt i on tchnął życie w Kadzielnie. Jeżeli chodzi o jaskinie, Prochownia, Sztylina i Odkrywców, ona nie jest tak piękna jak jaskinia Raj, ale łącząc takie kombo, czyli spacer wokół skałki geologów, do tego jaskinie na Kadzielni, Tyrolka, a jeżeli jeszcze państwo się wstrzelą, że akurat w dany weekend będzie tam jakiś koncert i zobaczą państwo amfiteatr na 5000 ludzi, w którym swoją premierę miał Piotr Rubik, czyli oratorium słynne Tu es Petrus. Tutaj możemy, że tak powiem, to chyba reklamować, bo to jest nasze. To miasto Kielce sfinansowało te trzy oratoria i Tu es Petrus, prawda, to klaskanie w powie lat 2000, jakby rozwinęło nam tą historię Kielc. Obok jest przystanek na ulicy Krakowskiej, mogą państwo czerwonym autobusem podjechać, albo z drugiej strony na Armii Krajowej. Bezpłatny parking. Jeżeli tam państwo zaparkują, to potem spacerkiem w kierunku Czwórki Legionowej i dalej już jesteście w centrum, a potem obejdziecie miasto i wrócicie skwerem Szarych Szeregów, który graniczy z Kadzielnią, niejako to jest łączność z miastem.
1: A jak wygląda potencjał regionu świętokrzyskiego pod kątem turystyki rowerowej czy kajakowej?
0: Jeżeli chodzi o Kielce, to ścieżki rowerowe, proszę przypomnieć sobie, jak Kielce wyglądały 25 lat temu. Tych ścieżek po prostu nie było. Oczywiście zapoczątkowaliśmy takim wielkim projektem Green Velo, tym, który połączył m.in. Końskie, Kielce, Sandomierz i tam aż po ścianę wschodnią i do Elbląga, nagradzany wieloma nagrodami na świecie i w Polsce. Natomiast te ścieżki, które się budują, prawda, inne gminy ogarnęły temat, czyli jeżeli Kielce robią wylotówki, no to inne gminy dołączają się i dzisiaj państwo z Kielc pojadą pod słynny dom Bartek, a okolica Bartka została zagospodarowana, więc to jest fajna sprawa. Natomiast kajaki i nasza Nida, bo głównie tu mamy ten ogromny ruch, to jest szereg super firm jednoosobowych działalności gospodarczych. Pozdrawiam Artura, pozdrawiam Szymona. Tak się składa, że to koledzy z mojego blokowiska i mają te biznesy właśnie.

0: polecam Spływka jako wynik.
1: A jakie jest twoje ulubione, wciąż takie niedoceniane miejsce, mniej znane miejsce w województwie świętokrzyskim, do którego no, rzadko dojeżdżają autokary z wycieczkami?
0: To jest szlak turystyczny, który biegnie przez Górę Zelejową Kowalczewskiego. Bardzo lubię na tą górę chodzić. Po prostu przypomina mi się dzieciństwo, jak spacerowaliśmy tam na kamieniołom Szczerba. Tam znajduje się tablica, która upamiętnia zaruskiego twórcę topru, który przechodził przez Chęciny dawno, dawno temu z pierwszą kompanią kadrową. Drugim takim miejscem w samych Kielcach za Karczówką, na którą bardzo lubię wędrować, jest kamieniołom Grabina. To jest w kierunku Bruszni. On nie jest przy samym szlaku. Trzeba po prostu z czerwonego szlaku zboczyć w prawo. Tam jest ścieżka dydaktyczna i bardzo lubię odwiedzać ten kamieniołom. Można też rowerem tam fajnie podjechać od strony Podkarczówki, bo był tam kręcony nasz Wiedźmin, ten polski.
1: O jakiej porze roku Świętokrzyskie wygląda najlepiej i czy w każdą pogodę jest tutaj coś do zrobienia?
0: Chodzi tylko o przygotowanie turysty, tak? Żeby on miał parasolkę czy inne rzeczy. Ja zawsze mówię, że twoje ulubione miejsce musisz zobaczyć o wschodzie, o zachodzie słońca. Ty musisz zobaczyć to jesienią, latem czy zimą, bo zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Nie ma liści, coś się odsłania, panorama. Oczywiście wchodząc na przykład na Górę Miedziankę, gdzie mamy panoramę 360, ale zupełnie inaczej można dostrzec te górki, które są tam oddalone i nie przypadkiem bardzo dużo pojawia się zdjęć robionych z Miedzianki czy z Góry Zamkowej Tatrą. To jest ponad 185 km i w zimę można dostrzec tych Tatr więcej. No jeżeli Państwo wylądujecie w Kielcach i będziecie w Ogrodzie Botanicznym w maju, kiedy to wszystko jest zapylane, kiedy czujemy zapach tych kwiatów, kobiety, wariujecie tam ze szczęścia, ale już tam dziewczyny w serduszkach, pozdrawiam wszystkie jesieniary, to już tam myślicie o tych liściach, to słuchajcie, jak zobaczycie wrzosowisko w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach, no to nie chcecie stamtąd wychodzić, a Ogród Botaniczny jest tak zorganizowany, że można tam spędzić cały dzień, jakieś kocyki, leżaki, uwaga, można na nim nocować, oczywiście nie każdej nocy Ogród Botaniczny takie rzeczy organizuje, no i te botaniczne piątki, czyli maraton na terenie Ogrodu Botanicznego, biega się, bezpieczeństwo, atrakcje dla rodziny, czasami Maja w ogrodzie opowie coś, jak tam urządzić to wszystko, więc o każdej pory roku można dotknąć czegoś fajnego.
1: Czyli nic, tylko planować krótki wypad, albo dłuższy w regionie świętokrzyskim.
0: Zapraszamy w górę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dominik Kowalski, świętokrzyski przewodnik turystyczny, był moim i Państwa gościem.
2: Wędkarstwo traktowane jest jako sport, ale przede wszystkim to hobby i pasja wielu osób w każdym wieku. Łowienie ryb i kontakt z przyrodą pozytywnie wpływają na samopoczucie wędkarzy, którzy ochoczo przebywają nad wodą. Aby rozpocząć swoją przygodę z łowieniem ryb, należy znać zasady oraz regulamin ustanowiony przez Polski Związek Wędkarski. Warto też zapoznać się z metodami połowu i sprzętem niezbędnym do uprawiania tego zajęcia.
3: Witam wszystkich, Maciej Zawadzki, twórca kanału CK Fishing Team na platformie YouTube oraz grup na Facebooku o tej samej tematyce wędkarskiej.
1: Dobrze, to powiedz mi na początku, wędkarstwo. Czy trzeba mieć kartę wędkarską, żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z tym sportem? Bo to jest chyba sport, prawda?
3: Tak, generalnie wędkarstwo jest traktowane jako sport, jako hobby, jako pasja bardzo wielu osób. Jeżeli chodzi o kartę wędkarską, no to tak, jeżeli chcemy łowić na wodach tak zwanych Polskiego Związku Wędkarskiego, no to musimy sobie kartę wędkarską wyrobić. Taką kartę jest bardzo prosto wyrobić, wystarczy iść do koła wędkarskiego, zdać egzamin, z tym egzaminem pójść do odpowiedniego urzędu, no i sobie wyrabiamy kartę. Wracamy do koła, uiszczamy opłaty, możemy łowić. Jeżeli nie chcemy, ewentualnie nie mamy możliwości, ewentualnie jesteśmy niedzielnymi wędkarzami, są także łowiska specjalne, na które nie potrzeba karty, są to łowiska, które idziemy, opłacimy sobie dniówkę, możemy przez cały dzień tam łowić, zabrać rybę, zapłacić za nią, albo nie zabierać i czerpać przyjemność z samego łowienia.
1: A które łowiska w województwie świętokrzyskim są takie najpopularniejsze, najbardziej oblegane, jeżeli mówimy o tych należących do Polskiego Związku Wędkarstwa?
3: A jeżeli chodzi o takie najbardziej wędkarsko oblegane zbiorniki, no to na pewno Zalew Wióry, Hańcza, Cedzyna. Cedzyna też jest ostatnio bardzo fajnie turystycznie zrobiona, ale i pod wędkarstwo, no też nawet fajnie przygotowana. Jest zbiornik Lipowica, Umer, z takich mniejszych. Jest tych zbiorników naprawdę sporo. Brody.
1: I rzeki też się w to wliczają?
3: Również rzeki. Mamy,

0: wiemy z porażek, tutaj u nas jest to Nida. Mamy tak zwane rzeki górskie, tak samo dość popularne. Najbardziej popularna u nas taka rzeka to jest Mierzawa. Jest taka malutka na przykład Chutka, Wierna, Belnianka. No tych rzek też trochę mamy.
1: I ze wszystkich tych akwenów możemy rybę złowić, a następnie ją zabrać? Czy są akweny, na których trzeba rybę wypuścić?
0: Nie ze wszystkich. Są utworzone zbiorniki i rzeki, odcinki na rzekach, tak zwane no-kill, czyli złów i wypuść, na których mamy albo zakaz zabierania całkowity ryb, albo zakaz zabierania niektórych danych gatunków.
1: A jakie są techniki, metody łowienia ryb?
0: No jedna z najpopularniejszych metod to jest metoda spławikowa, metoda gruntowa, spinningowa. Przez ostatnie lata też bardzo popularna jest metoda karpiowa, czyli już takim grubym sprzętem. Jeżeli chodzi o metodę spławikową, no to wiadomo, jest to jedna z najstarszych metod wędkarstwa. Możemy sobie łowić na spławik zarówno i z brzegu, i z łódki. Działa to na tej samej zasadzie, czyli mamy wędkę, tak zwaną albo polonkę, którą się na rzekach bardzo często łowi, czy jakieś odległościówki, czy takie bardziej wyczynowe baty długie. No i nasz zestaw jest zakończony spławikiem, z ciężarkami, na końcu haczyk. Wiadomo, to wszystko polega na tym, że jeżeli ryba nam bierze, to ten spławik nam sygnalizuje, opada w dół bądź wypycha go do góry. I na tym to wszystko polega. Wiadomo, jak przy takiej metodzie, jak i przy metodach gruntowych, do których zaraz przejdziemy, tak samo jest tam jakieś zanęta, robaki potrzebne. Jest to jedna z najprostszych metod, na które najwięcej dzieci, na przykład rodzice, uczą łowić, bo jest to najprostsze do nauki.
1: No właśnie, jakie są rodzaje przynęt? Powiedziałeś już robaki, a na coś jeszcze innego? Jakieś może produkty spożywcze?
0: Przynęt przy metodzie spławikowej jest, no jest bardzo dużo, bo możemy łowić na kukurydzę, czy jakieś różnego rodzaju pęczaki, na ciasto, na chleb, na makaron się bardzo dużo kiedyś łowiło, jeżeli chodzi o metodę spławikową. Tak więc jest tego naprawdę dużo, możemy zakładać dosłownie wszystko.
1: Można powiedzieć, że każda ryba lubi co innego?
0: Może nie do końca każda ryba co innego, ale są dane gatunki ryb, które mają jakieś swoje upodobania, jeżeli chodzi o przynęty, tak? Czyli tak jak na przykład łowimy amury, bardzo często one kukurydzę, nie kukurydzę, bardzo dużo tego potrafią zjeść.
1: A jeżeli chodzi o to łowienie gruntowe już, czym to się charakteryzuje?
0: Łowienie gruntowe, w odróżnieniu od spławikowego, łowimy wszystko, łowimy z gruntu, czyli mamy jakiś tam na przykład swój koszyczek, do którego pchamy zamętę, wyrzucamy na wodę i to sobie leży na dnie. Ryba podczas brania nam sygnalizuje na wędce albo na szczytówce tak zwanej drgającej, ewentualnie jakiejś bombce, sygnalizatorze, który mamy na brzegu. Łowimy sobie, to jest łowienie typowo stacjonarne, czyli nęcimy, wyrzucamy koszyczek z zanętą, z przynętą naszą, to sobie leży na dnie i czeka na rybę.
1: A jeżeli chodzi o metodę, w której się specjalizuje, czyli spinning?
0: O spinningu możemy porozmawiać sobie naprawdę długo. Jeżeli chodzi o spinning, to jest bardzo szeroki wachlarz tego. Głównie polega to na wyrzucaniu przynęty naszej przed siebie i zwijaniu, tak? No, najprościej mówiąc. Ale stosujemy tutaj głównie przynęty sztuczne, typu właśnie jakieś gumy, nie gumy, blaszki wirujące, woblerki, takie imitacje różnych rybek. Tak więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Na spinning możemy łowić wszystkie ryby drapieżne, a nawet i ostatnimi czasy jest bardzo popularna metoda taka super ultra light, czyli nawet i łowimy białoryb na spinning tak samo. Tak więc jest naprawdę bardzo fajna metoda, aktywne łowienie, dużo chodzimy, dużo rzucamy, dużo zwijamy.
1: No właśnie miałem Cię zapytać, jakie są korzyści płynące z wędkarstwa. Już powiedziałeś, że jest aktywność przy spinningu, ale czego jeszcze tak wędkarstwo uczysz? Co nam daje? Jakie korzyści? Myślę, że na pewno cierpliwości.
0: No cierpliwość to na pewno swoją drogą, ale przede wszystkim możliwość wyciszenia, zredukowanie stresu. Człowiek jest jakiś szczęśliwszy przy takim obcowaniu z naturą, zrelaksowany.
1: A co daje największą satysfakcję z tego? Czy złowienie większej ilości ryb, czy może jak największej ryby?
0: To wszystko zależy od człowieka, bo generalnie wędkarstwo, no nie

0: zawsze polega na tym, żeby złowić najwięcej ryb czy największą rybę. Już samo łowienie, samo spędzenie czasu na łonie natury już jest naprawdę bardzo korzystne, relaksujące i zadowalające. A złowienie większej ryby czy większej ilości ryb, no to jest takie dopełnienie, które naprawdę potrafi dać bardzo dużo szczęścia i radości.
1: To już bardziej na zawodach wędkarskich, prawda? Gdzie ta rywalizacja jest z innymi wędkarzami i tutaj już każdy chce wygrać, wiadomo.
0: Tak, na zawodach wędkarskich to już nie jest relaks, tylko to już jest taki mały stresik, bardzo dużo osób się stresuje przy takim łowieniu, no bo tam już rzeczywiście chodzi o to, żeby punktować jak najwięcej, żeby łowić te ryby, akurat te gatunki dane, które są najlepiej punktowane na takich zawodach, na tym to wszystko polega. Wszystko zależy od zawodów. Są zawody w kołach wędkarskich, na które potrafi przychodzić, nie wiem, 10, 15, 20, 30 osób, a są inne zawody organizowane przez różne albo stowarzyszenia, na które, nie wiem, ostatnio byliśmy, było ponad 70 osób. Ponad 70, parę lat temu mieliśmy około 100 osób na przykład na jednych zawodach, tak samo. Tak więc są i małe, i duże imprezy.
1: I każde zawody mają nieco inny regulamin, tak? Bo liczy się ilość złowionych ryb albo ich waga, prawda?
0: Tak, kwestia od zawodów. Czy to są zawody na przykład gruntowe, czy to są zawody spinningowe. Każde zawody mają swój określony regulamin, który jasno określa, tak jak bardzo często przy zawodach gruntowych na przykład brana pod uwagę jest łączna waga wszystkich złowionych ryb. Przy zawodach spinningowych to już jest bardziej, jeżeli chodzi o długości ryb określanych, jest dana punktacja za dane długości ryb, za każdy centymetr, na przykład dodatkowy powyżej wymiaru, są dodatkowe punkty.
1: A jakie są rodzaje wędek?
0: Rodzaje wędek? No to wszystko zależy od metody połowu. Przy metodzie karpiowym mamy wędki tak zwane karpiowe, tak? Czyli to są mocniejsze wędki, które pozwalają nam wyrzucić większe ciężary na dłuższe odległości. Metoda gruntowa, no to tak samo są zwykłe wędki gruntowe, ewentualnie są tak zwane federy, pikery, czyli tak zwana drgająca szczytówka, która sygnalizuje nam branie ryby. Wędka wtedy jest postawiona bokiem bądź na sztorc. Przy wędkarstwie spławikowym mamy wędki spławikowe, tak zwane baciki, czyli wędki bez kołowrotka żadnego, bez niczego, wiązana żyłka do samego końca wędki, potem zestaw ze spławikiem. Są wędki odległościowe, tak zwane odległościówki. Są to wędki składane z kilku części. No i są tak zwane bolonki. Są to wędki takie teleskopowe, rozkładane, rozsuwane przy wędkarstwie spławikowym. Przy wędkarstwie spinningowym mamy różnego rodzaju wędki spinningowe z dopinanym kołowrotkiem, bądź wędki castingowe z dopinanym multiplikatorem. Masa sprzętu, jeżeli chodzi o to, ale początkujący naprawdę ma bardzo duży wybór, bo teraz tego tyle jest na rynku, że jest w czym wybierać.
1: A jak wygląda łowienie ryb zimą?
0: Łowienie ryb zimą generalnie jest to wędkarstwo podlodowe, tak? Jak sama nazwa brzmi, czyli łowimy na lodzie. Tylko żeby łowić na tym lodzie, ten lód musi być odpowiedniej grubości. Nie można wchodzić na cienki lód, ponieważ no wiadomo, to grozi załamaniem. Odpowiedni ubiór, no i przede wszystkim trzeba zadbać też o swoje bezpieczeństwo. Przy wędkarstwie podlodowym pierwsze, co jest nam potrzebne, to jest albo jakiś świder, który pozwoli nam wywiercić tą dziurę w lodzie. Wędek, których używamy, to są takie króciutkie wędeczki z małymi kołowrotkami. I na końcu wędki jest zamontowany taki mały kiwok, tak zwany, który nam sygnalizuje wszystkie brania, jeżeli chodzi o ryby. Tak samo i możemy używać spławików różnego rodzaju. Tak samo duża gama, jeżeli chodzi o przynęty, można je spinningować pod lodem na małe blaszki. Podrygujemy wtedy przynętą do góry, ewentualnie łowić na jakieś robaczki typu ochotka, jakieś inne, na spławik, bądź tak zwane mormyszki.
1: No to jeszcze takie dwie ostatnie kwestie, byś wymienił najbardziej popularne gatunki ryb, jakie są w naszych świętokrzyskich akwenach.
0: Znaczy, no przede wszystkim u nas najwięcej jest białorybu, tak? Typu właśnie płocie, leszcze, karpie, lina mamy fajnego, no ale tak samo

0: chłopaki, o konie, bolenie. Ostatnio bardzo dużo woleni też się trafia na różnych naszych zbiornikach tutaj.
1: A są jakieś ryby pod ochroną? Albo jest jakiś sezon ochronny na daną rybę?
0: Tak, no niektóre gatunki mają tak zwane okresy ochronne, w których nie możemy ich łowić, nie powinniśmy ich łowić, tak? No bo wiadomo, jesteś nad wodą, masz zarzucony zestaw, nie wiesz co tam na drugiej stronie twojego zestawu pod wodą się akurat zamelduje, tak? Ale generalnie są okresy ochronne ryb, są wymiary ochronne ryb, które no mając kartę wędkarską trzeba znać i trzeba ich przestrzegać.
1: A co się może stać, jeżeli nie mamy karty wędkarskiej, a łowimy?
0: To wszystko zależy, gdzie łowimy, bo jeżeli łowimy na łowiskach specjalnych, to tam nie jest potrzebna karta wędkarska, po prostu idziemy, opłacamy sobie dniówkę, siadamy i łowimy, tak? To jest dość popularne, jeżeli rodzice z dziećmi na przykład chcą sobie pojechać tam raz na jakiś czas. Ale jeżeli łowimy na zbiornikach Polskiego Związku Wędkarskiego, tak? No nie mamy karty, no to możemy liczyć się z mandatem. U nas, jak i w każdym innym okręgu, działa Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka, którzy pilnują akurat tego.
1: Kontrolują.
0: Dokładnie.
1: I tak na sam koniec, jak rozpocząć swoją przygodę z wędkarstwem? Czy można być samoukiem, czy lepiej jednak podpatrywać u kogoś?
0: Można i tak, i tak. Teraz mamy bardzo mocno rozwinięty internet, tak więc możemy być samoukiem. Jest bardzo mocno rozwinięta platforma na YouTubie, gdzie jest mnóstwo twórców, którzy wrzucają swoje filmy, poradniki. Tak samo i Facebook, różne grupy społecznościowe zajmujące się danymi gatunkami, danymi metodami połowów ryb. Tam też się można bardzo dużo dowiedzieć od różnych osób. Ewentualnie bardzo często przy kołach wędkarskich są szkółki wędkarskie. I dla najmłodszych, i dla młodzieży, tak więc śmiało każdy może podejść i może zapisać swoją pociechę do takiej szkółki.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: I ja również dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Program Kultura bez barier prężnie działa w województwie świętokrzyskim. Działalność projektu zakłada wsparcie osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kulturalnych. Udogodnienia przystosowane są dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Fundacja Kultura bez barier istnieje od 2012 roku. W ramach programu przedstawicielki i przedstawiciele instytucji kultury przechodzą szereg wielu szkoleń. Polegają one m.in. na edukacji w zakresie empatii do osób z niepełnosprawnościami, a także ułatwień w miejscach kulturalnych. O idei Kultury bez barier i jej działalności mówi Grażyna Grabarczyk oraz Monika Poszalska z Parku Etnograficznego w Tokarni.
1: Co to jest Kultura bez barier i na czym polega?
4: Kultura bez barier, taką nazwę nosił projekt unijny. PFRON w połączeniu z Ministerstwem Kultury przyznawało środki na dostosowanie obiektów, ulepszenie oferty pod względem obsługi osób z niepełnosprawnością, a także organizację specjalnych wydarzeń. My jako jednostka startowaliśmy do tego projektu i mieliśmy to szczęście, że został nam przyznany grant. Ogólnie Kultura bez barier to też jest nazwa bardzo fajnej fundacji, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych już od kilku lat. Co roku z większym rozmachem organizują różnego rodzaju wydarzenia dla nich, nawet festiwale kilkudniowe, także polecam się zapoznać z działalnością kultury i wydarzeniami przez nich organizowanymi. Dlatego też ten projekt myślę, że ma taką nazwę, bo byli partnerem ministerstwa i PFRON-u.
1: A w takim razie od kiedy w Kielcach istnieje coś takiego? W Kielcach, w województwie świętokrzyskim?
4: Dostosowywanie ofert, dostosowywanie budynków już od kilku lat możemy zaobserwować działania. Ciężko powiedzieć, kiedy w Kielcach. Każda instytucja zaczęła w różnym czasie. My swoją przygodę zaczęłyśmy na dobrą sprawę 3-4 lata temu?
5: W 2020 roku. Braliśmy udział w pierwszym projekcie. To była wtedy Kultura Dostępna. Koleżanki i koledzy w latach wcześniejszych próbowali też, organizowali pewne wystawy, wydarzenia. Jednak dopiero w 2020 roku my jako muzeum zaczęliśmy się interesować tymi projektami.
1: I czy osoby niepełnosprawne chętnie korzystają z tych udogodnień?
4: Jak najbardziej. Stąd wziął się właśnie pomysł na próbę pozyskania dofinansowania.

0: chciały nas odwiedzić. Były pytania uprzedzające, jak osoby niepełnosprawne mogą sobie poradzić u nas. Dlatego my, kiedy się dowiedziałyśmy, że jest możliwość pozyskania dodatkowych środków, postanowiłyśmy wziąć, postarać się o pozyskanie ich, no i wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy nas odwiedzają.
1: No właśnie, jakie to są osoby, jakie to są stopnie niepełnosprawności, czy to są fizyczne, psychiczne?
0: Wszyscy.
1: Wszyscy?
0: Wszyscy.
1: Czyli przykładowo są to osoby też autystyczne?
0: Tak.
1: Jakie to są na przykład udogodnienia?
2: Znaczy, należy wspomnieć o tym, że park etnograficzny jako taki jest bardzo trudnym terenem do zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym też to dostosowanie oferty musi zakładać, że raz, mamy trudny teren, a dwa, same obiekty, same budynki są trudne do przystosowania. Mamy wąskie drzwi, mamy wysokie progi, mamy budynki ze stromymi schodami. W związku z tym osoby ze wszelkimi niepełnosprawnościami mogą mieć tutaj bariery do pokonania, których my nie jesteśmy też w stanie czasami załagodzić z tego względu, że no, obiekt zabytkowy.
1: To pod jakim względem te osoby niepełnosprawne mają łatwiej?
0: Z racji tego, że tak jak koleżanka wspomniała, mamy problem, ciężko załatwić udogodnienia na przykład w zakresie poruszania się, postanowiliśmy pójść w wydarzenia. My w ramach projektu udoskonaliłyśmy naszą ofertę edukacyjną, którą na co dzień prowadziłyśmy, zwracając jednak uwagę na potrzeby takich osób. I jak mieliśmy grupę autystyków, i co prawda my jako Skansen nie mamy pokoju wyciszenia, który jest mile widziany dla takich grup, jednak to jest 65 hektarów i w przypadku kryzysowej sytuacji jest miejsce, gdzie można zabrać osobę z autyzmem, która dostaje nerwowego ataku, że tak to nazwę. Można zabrać na bok w celu wyciszenia się. Ale przede wszystkim my w ramach projektu skupiliśmy się na szkoleniu pracowników, żeby zwracali uwagę, jakim tonem do nich mówić, jak opowiadać, którą trasą iść, żeby było im jak najwygodniej. Także to, co oferowaliśmy na co dzień, lekko przekształciliśmy właśnie, żeby bardziej poświęcić uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
1: A kto jest autorem tych pomysłów? Kto wymyśla, a w jaki sposób można takim osobom pomóc?
2: Znaczy się, zaczęło się właśnie w 2020 roku od tego, że mieliśmy wspaniałe pomysły. Nasze wspaniałe pomysły zanieśliśmy do osób zainteresowanych. Wtedy naszymi partnerami był Polski Związek Niewidomych, oddział w Kielcach oraz Fundacja Szansa dla Niewidomych, też oddział w Kielcach. I jakby zderzyliśmy się strasznie z rzeczywistością, bo okazało się, że nasze pomysły to są nasze pomysły, a oni oczekują, a właściwie potrzebują czegoś zupełnie innego. Wtedy skupialiśmy się na niepełnosprawnościach związanych z narządem wzroku. W związku z tym tutaj stąd te partnerstwa. Bardzo nam pomogli i tak jakby te nasze pomysły, które my mieliśmy, dostosowali do swoich potrzeb. Powiedzieli nam, czego oni by potrzebowali i w ten sposób powstały właśnie warsztaty, trasa zwiedzania, tyfloprzewodniki. No i zorganizowaliśmy szkolenie. Szkolenie właśnie, tak jak koleżanka mówiła, mieliśmy już dwa szkolenia. Pierwsze było z obsługi osób właśnie z dysfunkcjami wzroku, niewidomych i słabowidzących, a drugie skupiało się na osobach z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu. Także ten savoir-vivre był bardzo ważny, ale też właśnie dostosowanie oferty. Tylko nie tworzyliśmy nowej oferty. Ważne było dla nas, żeby przystosować tą, którą już mamy. Żeby to nie były nowe rzeczy całkowicie oddzielone od naszej działalności.
0: Co ciekawe, no pierwsze właśnie doświadczenia z dostosowaniem oferty było w ramach kultury dostępnej. Skupiłyśmy się wtedy na osobach z niepełnosprawnością wzroku. W tym projekcie nie chciałyśmy się zamykać na konkretną grupę niepełnosprawności. Chciałyśmy stworzyć coś na tyle uniwersalnego, z czego będą mogli skorzystać wszyscy. Dlatego też jako kontynuację poprzedniego projektu, ale też coś nowego, stworzyłyśmy, znaczy nie stworzyłyśmy, ale wymyśliłyśmy stworzenie replik. Twórcy ludowi pomogli nam w osiągnięciu tego celu. Mamy gotowe repliki, które są dla wszystkich. Mieliśmy dzień otwarty, podczas których mieliśmy prezentację tych przedmiotów, gdzie osoby bardzo były zainteresowane tymi przedmiotami. Jednocześnie my podczas takich zajęć nie trzymamy się ściśle określonego scenariusza. Jeżeli daną grupę, osoby interesuje coś innego, proszę bardzo. Nie będziemy ci opowiadać o czymś, o czym cię nie interesuje, ale jeżeli interesuje cię natomiast inny rodzaj przedmiotów, jak najbardziej ciekawym komentarzem rozmawiamy, tłumaczymy, do czego służyło i z tymi przedmiotami jest tak, że będą mogli też sobie dotknąć, ponosić wodę w nosidłach, jeżeli mają ochotę. Nie zamykamy się w ogóle na potrzeby i nie mówimy, że ma być tak, tak i tak, bo taki mamy scenariusz. Przy pracy z tego typu osobami nie da się mieć jakiegokolwiek scenariusza.
1: Może powiemy sobie jeszcze o udogodnieniach takich w innych miejscach kulturalnych, jak kino, teatr. Czy panie wiedzą, jak to funkcjonuje w tych miejscach?
0: Znaczy, zakres tego

0: rodzaju muzea, które starały się nie tylko o udoskonalenie, dostosowanie budynku, ale też organizują swojego rodzaju specjalne wydarzenia, gdzie możemy się spotkać, udać się na spektakl dla głuchoniemych, gdzie w odpowiednim miejscu stoi tłumacz, tak, odpowiednio oświetlony. To jest masa pracy, przygotowań i starania się skupić pod wieloma aspektami, żeby to wszystko razem grało, ale w ogóle w kraju jest coś takiego, że coraz więcej instytucji chce tworzyć takie wydarzenia, ma nowe pomysły, chce wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, także jak najbardziej możemy zaobserwować w kraju, że coraz więcej tego się robi, chociaż mało jest to rozreklamowane, mało się o tym słyszy.
1: To jest projekt, który jest wspierany przez państwo i w jakim wymiarze, jak finansowo to jest wspierane?
0: Tak jak mówiłam, PFRON działał wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także to oni przyznawali pieniądze na to w oparciu o fundusze unijne.
1: A w których miejscach, może w Kielcach, może w Polsce, to funkcjonuje najlepiej? Większe miasta, mniejsze miasta, czy jakby konkretne placówki?
0: Znaczy nie wydaje mi się, że możemy oceniać, czy w jednych lepiej, czy w innych gorzej. To w zależności od grupy docelowej. Wiem, że niektóre teatry zmagały się z problemem takim, żeby wybrać repertuar, który zainteresuje na przykład grupę osób z niepełnosprawnością konkretną i długo im zeszło, żeby ich namówić, żeby ich odwiedzili, zobaczyli, ewentualnie zweryfikowali, dali swoje uwagi. Także nie bawiłabym się w ocenę lepiej czy gorzej, każdy stara, wiadomo, zorganizować wydarzenie jak najlepiej potrafi. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby zainteresować taką grupę. Wydaje mi się, że w miastach jest to łatwiej z racji tego, że działają różnego rodzaju związki.

0: sprawia, że taki odbiorca rzadziej korzysta z dóbr kultury.
1: Czy odkąd kultura bez barier istnieje, to rzeczywiście zauważa się wzrost liczby osób niepełnosprawnych, które odwiedzają takie miejsca? Że jest większe zainteresowanie wśród osób niepełnosprawnych?
2: Ostatnio w ogóle, zresztą sama ustawa narzuca na instytucje kultury chociażby to, żeby się otwierać. W związku z tym im bardziej my jesteśmy otwarci, tym chętniej osoby z niepełnosprawnościami po prostu korzystają z naszej oferty. Do tej pory bywało różnie. No niestety, no wstyd to przyznać, ale niestety tak było. Teraz trochę się to zaczyna robić modne, wydaje mi się, właśnie ten temat tej inkluzywności, nie tylko w stosunku do osób niepełnosprawnych, ale ogólnie wykluczonych jako użytkownicy kultury.
0: No i należy też pamiętać, że osoby pracujące w różnego rodzaju warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach specjalnych, starają się w ramach terapii też zabierać ich na wycieczki, zapoznawać z różnymi miejscami, więc to też jest
1: forma oswajania
0: i myślę, że oni też mają dużą zasługę. Także kultura bez barier jest narzędziem, które pomaga. Natomiast działa fajnie, bo ludzie coraz bardziej chcą wychodzić, tak? Wychodzić, nie trzymać się w czterech ścianach, tylko wychodzić, poznawać kraj, różnego rodzaju zakątki, chodzić do teatru, do kina, do muzeów.
2: Co za tym idzie, coraz więcej osób pracujących w kulturze chociażby oswaja się z tym. I to też jest ważne, żebyśmy my jako pracownicy kultury nie czuli się skrępowani, żebyśmy byli otwarci na osoby z niepełnosprawnościami i żebyśmy reagowali tak, jak należy. Żeby nie było tego skrępowania tych takich cichych momentów. I dla nas

0: początku.
1: Czyli rozumiem, jeżeli placówka byłaby zainteresowana wprowadzeniem kultury bez barier u siebie, co musi zrobić, jakie kroki musi poczynić, żeby coś takiego oficjalnie wprowadzić?
0: Myślę, że przede wszystkim z racji tego, że sektor kulturalny niestety nie cieszy się zbyt dużymi zasobami finansowymi, musi rozeznać się w ramach grantów projektowych, napisać wniosek, starać się o grant, przede wszystkim kontakt ze specjalistami, grupą docelową, bo tak jak koleżanka mówiła, możemy mieć najlepsze pomysły, które nam się wydają fajne, a osoby z niepełnosprawnością powiedzą fajnie, ale to do niczego nam niepotrzebne. To jest wydawanie pieniędzy w błoto, lepiej byście zrobili coś innego na to miejsce.
2: I absolutnie nie wynika to z tego, że nie doceniają naszych starań, jednak po prostu wynika to z tego, że my też nie zawsze

0: mamy takie wyobrażenie słuszne o tym, czego
1: stereotypowe,
0: czego
1: niestety.
0: Dokładnie.
1: Czasami. Także drugą ważną rzeczą jest też, nie każdy ma dużo empatii, ale na przykład budowanie świadomości w zespole. Stworzenie zespołu to nie tylko, że koordynator dostępności się o to stara, to powinna się cała instytucja o to starać, wszyscy pracownicy. Jeżeli jest część wytypowana do zadania, to jednak inni też powinni zwracać uwagę na to, że takie osoby odwiedzają placówkę.
0: Jeśli my będziemy otwarci, to oni też będą się lepiej czuć i będą chętniej korzystać z naszych usług.
1: Ogólnie no to zapraszamy, jak możemy zachęcić osoby. My jesteśmy otwarci na wizytę takich osób jak najbardziej.
0: Mamy do dyspozycji tyfloprzewodniki w formie rozszerzonej i w formie pełnej. Są to tyfloprzewodniki z tyflografikami bądź z tyflografikami i tekstem alfabetem Braille'a pisanym. W związku z tym tutaj ułatwienie dla osób niewidzących i słabowidzących. Mamy specjalnie przystosowaną trasę zwiedzania z przewodnikiem, właśnie też dla osób z dysfunkcjami wzroku. Mamy przystosowane warsztaty. Są to póki co 3 do 4 warsztatów, takie specjalnie przystosowane, ale jesteśmy otwarci na to, żeby inne też przeprowadzić, jeżeli będzie taka wola zwiedzających. No jesteśmy po szkoleniach, w związku z tym tutaj też wszelkie potrzeby, jakie będą, będziemy mogli zaspokoić z naszej strony, będziemy starali się im sprostać. W związku z tym tak, zapraszamy przede wszystkim właśnie do zwiedzania z specjalnej trasy, do specjalnych warsztatów, które staraliśmy się wybrać tak, żeby angażowały wszystkie zmysły, żeby był

0: To ma znaczenie raz dla osób niewidzących, dwa też dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tak? No bo dotyk tutaj bardzo dużą rolę odgrywa. W związku z tym myślimy, że no, to są na razie malutkie kroki i chcielibyśmy poszerzać tą naszą ofertę, ale już wychodzimy naprzeciw. W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą naszą ofertą.
1: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech.

0: klaun na województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Klaun. Czym jest Fundacja Dr. Klaun?
1: No, Fundacja Dr. Klaun zajmuje się szkoleniem doktorów klaunów, tak, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
0: A jaka jest wizja fundacji?
1: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest taki główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienie z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwilę miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
0: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przechodzicie państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
1: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy i każdy ma swój kolorowy strój, więc od razu jakby sam ten strój już troszeczkę robi takiego

0: Dobrze, i nie jesteśmy już zaskoczeniem, ale właśnie w tych kolorowych strojach wolontariusze wchodzą do sali, do dzieci, oczywiście za zgodą pacjenta, za zgodą rodzica i personelu, i zaczynają, i patrzymy tak naprawdę, z czym się spotykamy, jakie dziecko ma ograniczenia też, bo wiadomo, jest w sytuacji choroby, na każdym oddziale jest inaczej, są oddziały urazowe, są inne różne choroby, więc sobie tak doktorzy klauni są na to przygotowani, żeby sobie jakby sprawdzić, zobaczyć, mieć też taki wachlarz różnych zabaw, możliwości, żeby użyć przy dziecku tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić. To jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tę rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc to są naprawdę, każda wizyta jest troszeczkę inna, każdy wolontariusz jest inny i coś innego też reprezentuje sobą, ale ważne jest to, żeby właśnie z taką uważnością do dziecka podchodzić i też zobaczyć, co on może zrobić i co on chce z nami robić, jaką on ma gotowość na to, żeby przyjąć takich doktorów. Czasami to jest, wizyta się opiera na takim przełamywaniu lodów i takiej bariery, takiego wstydu, lęku dziecka, a czasami i to jest taka szalona zabawa, bo dzieci od razu w nią wchodzą i chcą się bawić, są takie bardzo aktywne, uśmiechnięte od razu.
1: Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
0: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie każde wejście do tej sali szpitalnej, otworzenie tych drzwi od pokoju, to jest taki jakiś strach, że będzie znowu jakieś wkłucie albo jakieś badanie, czy podanie jakiegoś leku, więc jak my wchodzimy, to też te reakcje

0: wyskakują z tych łóżek, jeżeli właśnie też im pozwala na to ta choroba, która ich tam zatrzymała w szpitalu. No więc te reakcje są różne, ale generalnie rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał tej zabawy z doktorem Clownem. Myślę, że tutaj ta grupa nastolatków jest taką trudniejszą grupą, bo jakby no szpital dziecięcy kojarzy się z małymi dziećmi, ale my tam wchodzimy do każdej sali, a tam są dzieci od 0 do 18 lat, więc są też nastolatkowie, ale oni też chętnie na chwilę się odrywają od tych telefonów, od jakiejś tam książki, żeby z nami chwilę porozmawiać, coś tam zrobić, też jakąś sztuczkę czy jakąś zabawę.
1: Fundacja jest skierowana nie tylko dla dzieciaków.
0: Nie, jak najbardziej my też zajmujemy się osobami dorosłymi i zdarza nam się odwiedzać tutaj w Kielcach, akurat nie, w Skarżysku Skamiennej czasami odwiedzamy też oddziały dorosłe, ale jesteśmy też na przykład w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach na ulicy Żaromskiego i tam mamy dogoterapię z paniami, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
1: A co to jest dogoterapia?
0: To są takie zajęcia z psem, z udziałem psa, na których właśnie osoby, które uczestniczą, mogą się otworzyć, też uczyć się nowych umiejętności, ale przez ten kontakt z psem też daje im to tak dużo radości, takiej otwartości, takich wspomnień. Jeżeli chodzi o DPS, to jest wyjątkowa grupa, bo panie czasami wspominają o te swoje zwierzaki, które miały gdzieś w przeszłości i to jest takie dosyć wzruszające zawsze spotkanie z psem. Ale daje im też taki pozytywny pozytywny bodziec, bo panie tego pieska głaskają, mogą zrobić z nim jakieś sztuczki, nakarmić pieska, więc ten zwierzak tak ich wspiera też, daje takiej radości.
1: A odkąd fundacja działa tutaj w naszym regionie?
0: W naszym regionie jesteśmy, raczej właściwie w Kielcach, jesteśmy od 15 lat. To jest też taki nasz jubileusz, bo teraz w lipcu mija 15 lat od początku istnienia oddziału i od takiego czasu jesteśmy w tym kieleckim szpitalu. Tak naprawdę od początku jeszcze na Langiewicza, później jak się przeniósł

0: odwiedzamy w samych Kielcach.
1: A ilu jest wolontariuszy tutaj na Kielce?
0: W tym momencie około 14 osób. 14, tak.
1: W jakim to są osoby wieku?
0: No właśnie bardzo różnym. To się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja od 10 lat pracuję tu z wolontariuszami w naszym regionie i bardzo widzę zmiany, jakie zachodzą w tym wieku też wolontariuszy, w jak

0: przypadku naszych wolontariuszy to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia. Przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
1: Pani długo jest wolontariuszką?
0: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
1: Jak się u Pani to zaczęło?
0: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora,

0: fajnego też.
1: A proszę powiedzieć z Pani perspektywy, wydajecie uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
0: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy jest. Mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę to wolontariusze dużo czerpią z tego, bo po pierwsze nawiązują przyjaźnie. Chyba dlatego powiedziałam po pierwsze, bo u nas to jest bardzo widoczne akurat w moim regionie, tutaj w naszym oddziale, że wolontariusze naprawdę są bardzo ze sobą zżyci i zaprzyjaźnieni i każdy o tym mówi, że też lubią się spotykać, lubią być ze sobą i są tacy jakby zaspokajają sobie taką potrzebę.

0: gdy wybuchła wojna, my też zajęliśmy się dziećmi z Ukrainy i wchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. Bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
1: Już Pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje Fundacja?
0: Ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, tam jesteśmy na co dzień, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach. Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te

płakać przy tych dzieciach. A właśnie nie do końca tak to wygląda, to jest troszeczkę mit, bo my jesteśmy tam naprawdę z wielkim uśmiechem i jesteśmy tam zupełnie w innym celu niż jakoś tak współczuć tym dzieciom, czy w ogóle zwracać uwagę na tą chorobę. My tam po prostu dajemy dużo radości takiego, wnosimy dużo radości uśmiechu, żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się, czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść, ale postanowili, że pójdą na wizytę i zawsze to jest dobra decyzja, bo oni po prostu po wizycie wychodzą pełni energii, radośni, że nawet ten humor ich się zmienia wtedy, bo oni to lubią, my to lubimy.

0: tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiamy.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem, czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe, tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina, to każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka, to są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi, albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i

0: województwo świętokrzyskie i Radom. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód rozpoczęło działalność w 2010 roku w Kielcach, mieście partnerskim ukraińskiej winnicy. Organizację tworzy grupa doświadczonych już entuzjastów, dla których Europa Wschodnia stała się ważnym kierunkiem życia. O stowarzyszeniu szerzej opowiada Sylwia Bluszcz.
4: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Sylwia Bluszcz ze Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód i będziemy rozmawiać o tym stowarzyszeniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Witam słuchaczy Radia S.
4: Proszę na początku powiedzieć, czym jest Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód?
5: My, czyli Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód jest organizacją pozarządową, która działa już od kilkunastu lat tutaj, zarówno na rynku lokalnym w Kielcach, ponieważ tutaj jest nasza siedziba, tutaj jest nasze biuro, tutaj jest Centrum Integracji Cudzoziemców, które prowadzimy, oraz punkt informacyjny dla cudzoziemców. Tutaj jest nasze Centrum Aktywności Międzynarodowej, ale działamy na skalę dużo szerszą niż to miasto, ten region i ten kraj.
4: Czym stowarzyszenie się zajmuje?
5: Wspieramy szeroko pojętą integrację państw wschodnich, państw, które są poza Unią Europejską, właśnie z tą Unią Europejską. Wspieramy współpracę ekonomiczną, gospodarczą, kulturalną, edukacyjną. Poprzez szereg projektów, tak naprawdę od początku naszej działalności, zrealizowaliśmy ich grubo ponad 100 takich projektów, inicjatyw o znaczeniu międzynarodowym, wspieranym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji, przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. No i oczywiście to są oczywiście te najważniejsze projekty, które wymieniłam, ale jest jeszcze szereg mniejszych społecznych inicjatyw. Ciągle pozyskujemy pieniądze z Unii Europejskiej i w ten sposób powstało między innymi nasze Centrum Integracji Cudzoziemców, które było finansowane wcześniej z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. To jest taki duży europejski fundusz, a obecnie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, ze środków Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Proszę trochę więcej opowiedzieć o Centrum Integracji Cudzoziemców.
5: Centrum w zasadzie prowadzimy od

0: 2019 roku. Ono było finansowane z Unii, z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań. Prowadziliśmy to centrum we współpracy z wojewodą świętokrzyskim. Teraz akurat nasze centrum jest finansowane w ramach projektu INTEURO, program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w regionie świętokrzyskim. Sam program INTEURO to jest nasz autorski pomysł, INTEURO mapa dobrego sąsiedztwa, który realizujemy już od wielu lat i mamy plany na kolejne lata integracji cudzoziemców.
1: Jak ta integracja wygląda?
0: Może żebyśmy lepiej mogli zrozumieć ten temat, to chciałabym się wesprzeć takim artykułem, na który niedawno się natknęliśmy, i to był artykuł Rzeczypospolitej. Biznes czeka niecierpliwie na rządową strategię migracyjną Polski. Bo przez ten artykuł będę mogła pokazać, dlaczego imigranci są dla nas ważni też, dlaczego nie należy ich postrzegać tylko w ten sposób, jak też często przez media są przedstawiani, jako drobni przestępcy, jako forsujący granice, jako zagrażający nam na rynku pracy, ponieważ tak naprawdę na rynku pracy brakuje nam w sensie w Polsce, tak, rąk do pracy. Ten artykuł, o którym wspomniałam, też szeroko opisuje sytuację ekonomiczną poprzez takie badanie, które odbyło się w czerwcu tego roku. To jest badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z którego wynika, że co druga z badanych firm wskazała, że silną albo bardzo silną barierą w jej działalności jest niedobór pracowników. I też na ten temat wypowiadał się Kamil Sobolewski, który jest głównym ekonomistą pracodawców RP. On tutaj zaznaczył, że problemy niedoboru pracowników nie rozwiążą ani zmiany technologiczne, które niesie ze sobą AI, sztuczna inteligencja, ani aktywizacja zawodowa kobiet, ani wydłużenie czasu pracy seniorów, ale tak naprawdę potrzeba nam dopływu świeżej krwi z innych rynków, ponieważ już za kolejną dekadę możemy się borykać z bardzo poważnym problemem i w sytuacji z problemem niedoboru tych pracowników. I w sytuacji, w której w Polsce liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie z określonego tam pułapu z 22 milionów, on wskazywał do 13 milionów, to bez imigrantów sobie nie poradzimy, a napływ ten z kolei powinien wynikać z przemyślanej polityki migracyjnej. Z kolei nieodłączną częścią tej polityki jest dobrze zaplanowana integracja cudzoziemców. I my tę integrację robimy tutaj na polu lokalnym. Mogłoby się wydawać, że integracja to są jakieś imprezy, zabawy, ale to jest przede wszystkim stworzenie takiej sytuacji, w której imigranci będą mogli się czuć tutaj dobrze i my jako przyjmujący imigrantów, na tym się koncentruje, na tym się ogniskuje nasza energia. Na szeroko pojętej współpracy, integracji, a ta integracja między innymi polega na tym, że...
1: Poprzez jakie działania ta integracja się odbywa?
0: No, skupiamy się głównie na nauce cudzoziemców języka polskiego, ponieważ projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te wszystkie świadczenia, pomoce są dla cudzoziemców bezpłatne. Przeszkolimy do końca 2025 roku blisko 1000 cudzoziemców. Jest bardzo duże zainteresowanie u nas w biurze, ciągle dzwonią telefony na różnych poziomach, języka ta nauka się odbywa. Dzięki temu możemy też, łatwiej nam jest aktywizować zawodowo cudzoziemców, bo w dużej mierze tym się zajmujemy, czyli spowodowaniem, żeby śmiało wychodzili na rynek pracy, żeby byli samodzielni i widzimy już od tych ponad 2,5 roku, że czy cudzoziemcy coraz lepiej sobie radzą tutaj, że po prostu są samodzielni.
1: Prowadzicie Państwo też poradnictwo prawne i psychologiczne.
0: Tak, na miejscu mamy psycholożkę ukraińską, bo w zasadzie większość naszych działań, chyba około 90%, skoncentrowana jest na obywatelach z Ukrainy, którzy tutaj uciekli do naszego kraju przed wojną. Oczywiście realizujemy również inne projekty, w których mamy dostęp do psycholożki polskiej, mamy dostęp do porad prawnych. Ciągle jest zainteresowanie tym tematem. Też przez barierę językową trudniej ludziom, cudzoziemcom załatwiać swoje sprawy w urzędach.

0: tym im pomaga prawnik, ale też doradcy, którzy są na miejscu w punkcie informacyjnym u nas przy ulicy Sienkiewicza 78A, bo jeszcze tego nie powiedziałam, gdzie się mieścimy, gdzie pomagamy. I też od razu taka prośba do słuchaczy, czy cudzoziemskich, czy Polaków, którzy mieliby w swoim otoczeniu osobę, która potrzebowałaby wsparcia takiego integracyjnego związanego z legalizacją pobytu, z poradnictwem prawnym, z tłumaczeniem dokumentów potrzebnych później do podjęcia nowej pracy, czy z aktywizacją zawodową, którą dość szeroko prowadzimy pod partnerem w projekcie jest Wojewódzki Urząd Pracy. Prowadzimy na skalę całego województwa obecnie. Do wszystkich tych zainteresowanych zapraszamy. Wspieramy nie tylko cudzoziemców, wspieramy Polaków. Nasz ten projekt Indeuro przewiduje podniesienie kwalifikacji ponad 400 osób pracujących z cudzoziemcami poprzez organizację cyklu profesjonalnych szkoleń, warsztatów, wymiany doświadczeń. Mówiąc wprost, pomagamy osobom, personelowi, który na co dzień pracuje z cudzoziemcami. Pomagamy im lepiej organizować tą pracę, pokazujemy, jak w łatwiejszy sposób dotrzeć do cudzoziemców i omawiamy wszystkie te kwestie prawne dotyczące legalnego pobytu cudzoziemców. W naszych kursach uczestniczą głównie urzędnicy, są to osoby na ogół pracujące w MOPR-ach, w urzędzie miasta, w urzędach powiatowych, poszkolimy we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. Szkolenia prowadzi dla nich prawnik, jest też psycholog na miejscu i osoby, które są po prostu ekspertami w tych sprawach. Nauczyciele, akademiccy, ponieważ w dużej mierze tymi szkoleniami też wspieramy ponad 200 nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. Mamy w tym doświadczenie już od kilku lat. Te szkolenia też się cieszą popularnością. Ciągle mamy zapytania o tematykę około cudzoziemską, tak możemy to nazwać, więc wspieramy też Polaków.
1: Prowadzicie Państwo również kursy integracyjne. Jak one wyglądają?
0: Kursy integracyjne przeznaczone są dla ludzi w wieku od lat 1, w zasadzie do 101, można żartobliwie powiedzieć, ale tak naprawdę prowadzimy je i dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów, którzy są troszkę zapomniani z różnych względów. Przypominamy o problemie dwujęzyczności. Część obywateli Ukrainy posługuje się językiem ukraińskim, część jeszcze rosyjskim. To rodzi konflikty, często też w najmłodszych grupach rówieśniczych. U nas myślę, że te dzieci czują się swobodnie, są to zajęcia bardzo, bardzo podobne do tych, które tutaj dzieci w Polsce mają jako dodatkowe. Są warsztaty plastyczne, są warsztaty dziennikarskie, w których nas wspomaga Ludmiła, żurnalistka kijowska. Mamy zajęcia też z aktywności sportowej. Jeździmy oczywiście na wycieczki krajoznawcze. Dzieci dzięki temu lepiej poznają region, lepiej poznają to otoczenie. Przez to też lepiej się tutaj odnajdują, wchodzą w interakcje też ze swoimi rówieśnikami z Polski. Po prostu zapewniamy im tutaj zarówno wypoczynek z jednej strony, ale też dajemy taką solidną podstawę do tego, żeby śmiało stanąć na nogach w relacjach z rówieśnikami. Na miejscu mamy psychologa, on też wspiera te dzieci. No i w taki sposób działamy.
1: A proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o Klubie Kobiet. Też Państwo prowadzą.
0: Tak. Oczywiście ja mówiąc o warsztatach integracyjnych wspomniałam tylko o dzieciakach, ale spotykamy się też w gronie i seniorów na wieczornym ciajowaniu zimą, czyli tym piciu herbatki, dzieleniu się z opowieściami o swojej kulturze, wspomnieniami, śpiewaniu piosenek ukraińskich, uczeniu się piosenek polskich, na takiej szeroko pojętej wymianie. Ale też spotykają się oczywiście kobiety. W Klubie Kobiet zajęcia prowadzi nasza psycholożka Olga. Najczęściej jest to kilkanaście osób, które też potrzebują odejść od swoich spraw codziennych, odpocząć trochę od tej opieki nad dziećmi.
1: A jak cudzoziemcy reagują na waszą działalność? Są podziękowania? Są zadowoleni?
0: No tak, to jest największa wartość dodana tej pracy. Usłyszeć miłe słowo, chociaż nie oczekujemy tego tak naprawdę, to na co dzień spotykamy się ciągle z wdzięcznością, ze wzruszeniem. Osoby, które tutaj przyjechały, często

mówi, że z jedną torbą, z jedną walizką. Były też takie, które nawet nie miały dokumentów przy sobie, przyjechały z niczym, przyjechały głodne, przestraszone i takie zaniepokojone tym, co będzie, zaniepokojone swoją przyszłością. I chociaż wszyscy spodziewaliśmy się, że ta wojna szybko się skończy, niestety nadal te działania trwają, jest niebezpiecznie, żeby wszyscy mogli wrócić do swoich domów, chociaż wiele tych osób już powróciło do swoich domów, no to jednak z nami się najbardziej zaprzyjaźnili. Tutaj czują, mam taką nadzieję, przynajmniej wiele osób nam mówi, że tutaj

0: Zasadnicze mogą skorzystać, wszyscy cudzoziemcy mogą skorzystać, tak naprawdę zdobyć informacje też Polacy, którzy dzięki temu będą mogli pomóc cudzoziemcom z ich otoczenia. Pracujemy na co dzień od 8 godziny do 16, są konsultanci z Nastia, z Ostapem, którzy pomagają głównie wypełniać wnioski legalizacyjne, bo to, co chcę podkreślić, my się zajmujemy cudzoziemcami, którzy legalnie tutaj przebywają na terenie naszego województwa. Żeby legalnie przebywać, muszą mieć podstawy do tego, czyli pracę albo kontynuować naukę. Często jednak przez barierę językową czy przez też nieznajomość naszej kultury jest im ciężej, chociażby z legalizacją pobytu. My z kolei pomagamy też organizujemy nawigację po urzędach, pomagamy wypełniać wnioski, podpowiadamy, gdzie można zrobić zdjęcie, gdzie można zrobić zdjęcie oczywiście do dokumentów legalizacyjnych. Takie prozaiczne kwestie związane z legalizacją pobytu, a moglibyśmy się wszyscy zdziwić, ilu cudzoziemców tutaj jest, bo my już od początku samego centrum, nie od początku działalności stowarzyszenia, ale od początku naszej działalności w temacie integracji cudzoziemców, to już obsłużyliśmy około 7 tysięcy cudzoziemców i chcę też powiedzieć Państwu, że są to nie tylko uchodźcy z Ukrainy, ale są to ludzie z całego świata. My już mamy doświadczenie z obywatelami z 31 krajów.
1: Gratulujemy szerokiej działalności i zachęcamy cudzoziemców, którzy przybywają do Kielc, żeby skorzystali z Państwa pomocy. Bardzo cennej pomocy, szczególnie tej prawnej czy tej psychologicznej, ale też takiej prozaicznej, o której Pani właśnie powiedziała. Nasza audycja dobiega końca. Ja przypomnę, że moim gościem była Pani Sylwia Bluszcz ze Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Golf jako dyscyplina sportowa jest coraz bardziej popularny w naszym kraju. Grać w niego mogą osoby w każdym wieku, ale nie każdy wie, jak rozpocząć, gdzie znajdują się pola golfowe i co jest potrzebne na początek. O golfie bardzo obszernie mówi Bogusław Stańczak, trener z województwa świętokrzyskiego.
3: Jak długo zajmuje się pan grą w golfa?
4: Moja pasja golfowa rozpoczęła się w latach 90. W zasadzie w Londynie. Tam zobaczyłem golfa i od razu mi się spodobał. I stwierdziłem, że jest to sposób doskonały na spędzanie wolnego czasu, ale też doskonały jako dyscyplina sportowa, którą możemy propagować w Polsce, uczyć dzieci i dorosłych.
3: Dla kogo jest ta dyscyplina sportu? Mówi się, że to tak bardziej dla biznesmenów, dla osób bogatych.
4: Oczywiście jest to błędne stwierdzenie, dlatego że w krajach innych w golfa grają ludzie młodzi, w średnim wieku starsi, kobiety, także jest to sport powszechny. W Polsce uznawany jest za sport elitarny w tej chwili. Trochę wiąże się to przede wszystkim z tym, że jest mała ilość obiektów sportowych w Polsce i na golfa potrzeba trochę czasu, bo runda golfa trwa w granicach 4 godzin, także trzeba mieć czas. Przez to jest poniekąd elitarnym sportem, bo ludzie u nas dużo pracują i tego czasu zbyt wiele nie mają.
3: Czy golf jest również dla najmłodszych osób?
4: Tak, w tej chwili w Polsce jest wiele ognisk szkolenia dzieci i młodzieży, głównie wokół pól tych zasadniczych golfowych, czyli na wybrzeżu wokół Warszawy i Krakowa, ale też Poznań, Szczecin. Tam jest największe szkolenie dzieci i młodzieży, łącznie z klasami sportowymi, golfowymi w szkołach podstawowych. Jeśli chodzi o Kielce, od jesieni tego roku zaczniemy już szkolenie dzieci, dlatego polecam i zapraszam. Będzie to odbywać się w małych grupach szkoleniowych i będzie trwać w zimie. Organizujemy bazę zimową treningową, w której będą mogły się szkolić małe grupki dzieci. Natomiast wiosną wyjdziemy już na Akademię Golfa Karolówka, czyli jest to 9-dołkowe pole golfowe w Podzamczu Piekoszowskim.
3: Na czym generalnie polega gra w golfa?
4: Gra w golfa polega na przechodzeniu z dołka do dołka, czyli zdobywaniu dołków. 18 dołków, 18 torów na polu golfowym i 18 startów. Należy przejść pole jak najmniejszą ilością uderzeń. Ale w zasadzie dla amatorów jest tak zwany handicap, czyli uderzenia dodane, które pomagają w przejściu pola. Są one dostosowane do braku lub do umiejętności golfisty. Czyli jeśli golfista gra słabiej, handicap jego jest wyższy, czyli większa ilość dodanych uderzeń.
3: Jakie korzyści płyną właśnie?

0: do uprawiania tej dyscypliny sportu?
1: Ta dyscyplina sportu jest określana jako dyscyplina zdrowotna i profilaktyczna w jakiś sposób też w krajach zachodnich, czyli uprawiając golfa możemy dłużej utrzymać swoją sprawność fizyczną i również emocjonalnie wypoczywać. Golf jest sportem, w którym odczuwamy dużo takich pozytywnych przeżyć emocjonalnych.
0: Czym się cechuje i co jest ważne, aby w golfie odnieść sukces?
1: Technika golfa jest dosyć trudna, określana jako jedna z najtrudniejszych, jeśli chodzi o sport amatorski i sport wyczynowy. Możemy ją porównać poniekąd do tenisa ziemnego, z tym, że jeśli chodzi o sprzęt, który używamy, kije golfowe mają stosunkowo małe główki i jest mała piłka do gry, więc automatycznie trudność trafienia kijem golfowym, czyli licem kija, jest znacznie trudniejsza od trafienia piłki rakietą tenisową. Ale dzięki temu, że sprzęt, że te kije golfowe mają dosyć długie szafty, czyli te długie trzonki, to generują dużą szybkość i piłka leci na bardzo duże odległości. Tor golfowy par 5, tak zwany na 5 uderzeń, ma powiedzmy około 500, a czasami ponad 500 metrów i dołek zdobywany 5 uderzeniami. 3 uderzeniami dochodzimy do greenu, czyli do miejsca, gdzie jest flaga i dołek, i tam 2 uderzeniami, paterem, wbijamy piłkę do dołka.
0: Gdzie w regionie świętokrzyskim możemy pograć w golfa?
1: W tej chwili jest sytuacja taka, że mamy Akademię Golfa Karolówka w Podzamczu Piekoszowskim, na której działa Towarzystwo Golfowe Świętokrzyskie, pasjonatów golfa, którzy tam sobie spędzają wolny czas. Zachęcam, jeśli ktoś już polubił lub by chciał polubić tą dyscyplinę, proszę o kontakt ze mną, to automatycznie spróbuję wprowadzić warka na techniki i w ogóle w tą dyscyplinę, w golfa.
0: Dużo jest osób zainteresowanych, to jest popularny sport w Polsce czy w naszym regionie?
1: Zainteresowanie golfem dynamicznie wzrasta poprzez to, że mamy w tej chwili utalentowanego zawodnika Adriana Meronka, który gra w czołówce światowej. Ostatnio zagrał w turnieju bardzo ważnym, The Masters w Stanach Zjednoczonych. On popularyzuje, chyba najbardziej ma wpływ na to, że zainteresowanie tą dyscypliną rośnie. W ostatnim roku, w zasadzie po 2022, został wybrany w plebiscycie i zdobył 7. miejsce. Także to pokazuje, że golf coraz bardziej jest popularny. Do tego media zaczęły więcej w tej chwili interesować się golfem. Jest tak zwany Golf Channel, który propaguje golfa w telewizji. Również są audycje golfowe i sprawozdania z turniejów golfowych na świecie.
0: Co jest nam potrzebne, by rozpocząć swoją przygodę z golfem?
1: Potrzeba jest trochę czasu i chęci. Poza tym nic więcej. Golfa można rozpocząć, bawić się nawet na łące w ogródku. Natomiast jeśli chcemy potraktować tą przygodę golfową trochę poważniej, należałoby najpierw zrealizować sobie zieloną kartę. To jest takie prawo jazdy golfowe, które pozwala później korzystać i jeździć na pola golfowe w Polsce i na świecie. Ale najbardziej zachęcam do tego, żeby skontaktować się ze mną i automatycznie będę pomagał i wprowadzał do tego, żeby wejść do Towarzystwa Kielskiego Golfowego.
0: I gdzie taką zieloną kartę można wyrobić?
1: Zieloną kartę realizują trenerzy PGA Polska. Ja jestem takim trenerem i mogę wprowadzić w technikę golfa i później również zrealizować zieloną kartę dla osób zainteresowanych. To jest zielona karta, to jest, tak jak powiedziałem, prawo jazdy golfowe wydawane przez Polski Związek Golfa.
0: Jakie są rodzaje sprzętu golfowego? Mówimy tutaj na przykład o kijach. Czemu one się od siebie różnią?
1: Zasadniczą rzeczą w różnicach w kijach to jest ich zastosowanie do uderzeń długich, średnich i krótkich. Jest tak zwany pater do uderzeń, do wbijania do dołka, który piłkę toczy po trawie. Są wedge, czyli kije z dużym pochyleniem lica główki do uderzeń krótkich, ale często dosyć wysokich. Następnie do uderzeń średnich i długich to są irony żelaza z różnym pochyleniem lica główki, które uderzają na różne odległości od 100, powiedzmy, do 180 metrów przez amatora. I kolejne to są hybryda, fairway woody do uderzeń dłuższych oraz driver do startu, którym można uderzyć ponad 200 metrów.
0: A jak wygląda taki tradycyjny trening golfowy?
1: Trening golfowy jest bardzo zbliżony do treningów w innych dyscyplinach. Opiera się na nauczaniu, doskonaleniu techniki uderzeń, ale też istotną rzeczą jest przygotowanie motoryczne, czyli wszelkiego rodzaju ćwiczenia poprawiające naszą sprawność fizyczną.
0: A jak wyglądają na przykład turnieje, zawody? Jak często są organizowane?
1: Jeśli chodzi o światowe rozgrywki, najważniejsze turnieje zawodowe to jest tak zwany Wielki Szlem. Podobnie jak w turniejach tenisowych, są 4 turnieje Wielkiego Szlema. To jest turniej The Masters w kwietniu, US Open w czerwcu, The Open Championship, nazywany również British Open w lipcu i PGA Championship w sierpniu. Jest jeszcze bardzo ważny turniej Ryder Cup między Stanami Zjednoczonymi i Europą. To są główne turnieje. Jeśli chodzi o turnieje w Polsce, są ligi biznesowe, amatorskie, ligi dla początkujących i najważniejszy to jest Pro-Amy. To są amatorsko-zawodowe turnieje organizowane przez PGA Polska, przez organizację zawodowego golfa. I w tych turniejach mogą grać zarówno amatorzy wraz ze swoim trenerem, jak i również turniej indywidualny, zawodowo-amatorski.
0: Jak wygląda praca sędziego chociażby na takim turnieju?
1: Praca sędziego jest bardzo ważna, chociaż tak naprawdę w turnieju w tak zwanych flightach, czyli w grupach grających, sędzią jest każdy z grających, bo jest tak zwany marker i zawodnik. Marker również jest zawodnikiem, czyli nawzajem sobie sędziują zawodnicy. W sytuacjach jakichś bardziej skomplikowanych reaguje sędzia, jest proszony o interpretację przepisów. Przepisy golfa są dosyć skomplikowane i ciągle uaktualniane, dlatego że sytuacji na polu golfowym jest bardzo dużo, które często zaskakują wręcz golfistów. Natomiast ogólna zasada jest taka, że grając piłką golfową, mamy tak grać, żeby sobie nie ułatwiać gry. Czyli najprostsza sprawa, jeśli piłka spada do głębokiej trawy, to trzeba grać z głębokiej trawy. Jeśli wpada do wody, to trzeba znaleźć miejsce uwolnienia, dodać sobie punkt, jedno uderzenie więcej i wprowadzić nową piłkę do gry i grać z wyznaczonego miejsca. Ogólnie gramy tak, jak gra nam pokazuje, czyli tam, gdzie piłka leży, stamtąd trzeba ją grać dalej.
0: Tak naprawdę sezon rozpoczyna się wraz z dobrą pogodą?
1: W Polsce sytuacja jest taka, że w zależności od warunków atmosferycznych, bywało tak, że graliśmy bardzo długo, dopóki śnieg nie spadł i później bardzo wcześnie wiosną rozpoczynaliśmy, w zależności od możliwości pogodowych. Na polu golfowym powinno być w miarę sucho, no i nie powinno być śniegu. Również mróz jest przeciwwskazaniem, bo trawa na greenach jest bardzo delikatna i chodzenie po zamrożonych greenach jest niewskazane. Greeny to te miejsca, gdzie trawa jest wręcz idealna, tam gdzie jest dołek z flagą.
0: A Polacy w większości grają zawodowo, czy raczej amatorsko, rekreacyjnie?
1: W ogóle golf jest sportem amatorskim z gruntu, tylko czołówka, tak jak w innych sportach, gra zawodowo i zajmuje się tym profesjonalnie. Natomiast golf ma taką przewagę nad sportami innymi, że jest sportem czy sposobem na rekreację dla wszystkich, od dziecka do późnej starości. Możemy dostosować sobie tempo gry do swoich możliwości fizycznych. Często grają dziadkowie z dziećmi, babcie z wnuczkami, także sport jest naprawdę pod tym względem doskonały.
0: I mamy jednego takiego reprezentanta, który godnie pokazuje nasz kraj na arenie międzynarodowej?
1: W tej chwili mamy tak zwanych playing pro, czyli zawodowych graczy reprezentujących Polskę. Jest 4 osoby. To jest Meronk Adrian, grający w najwyższej klasie rozgrywkowej. Troszkę niżej, tak jakby nie w ekstraklasie światowej, tylko w pierwszej lidze, Gradecki Mateusz. Oraz jeszcze jest zawodniczka Nikola Poliwczak i Zaborowski Oskar, grają troszkę w niższych klasach. Oprócz tego każdy golf professional, czyli trener zawodowy, również może występować w turniejach zawodowych, ale w zależności od swojej klasyfikacji, od swoich umiejętności, na ogół w ligach niższych.
0: No jeżeli chodzi o taką światową czołówkę zawodników, kogo tam znajdziemy?
1: Światowa czołówka, to mogę podać kilka nazwisk, które w tej chwili brylują. gratuluję. To jest John Ram. Scotty Scheffler jest najwyżej w klasyfikacji. Ze znanych nazwisk, które na pewno gdzieś tam Państwo możecie usłyszeć, to jest Rory McIlroy. Oczywiście Tiger Woods, który jest jak gdyby najbardziej zasłużony w propagowaniu golfa na świecie. Justin Thomas oraz też nazwiska takie, które w tej chwili jakby zafunkcjonowały w nowej organizacji, w tak zwanym Live Golfie. To jest Bruce Koepka, Phil Mickelson, którzy przeszli do Live Golfa. Muszę dodać jeszcze, że wiodącą organizacją golfową na świecie to jest

0: PGA Światowe i to jest PGA Europa, PGA Ameryka, PGA Azja. A w tej chwili jeszcze pojawił się nowa organizacja, tak zwany Live Golf.
1: A które kraje przodują w tej dyscyplinie sportu?
0: W zasadzie Stany Zjednoczone można uznać za bardzo ważne w propagowaniu golfa i tam gra bardzo dużo ludzi, ale również Europa, tutaj Wyspy Brytyjskie. Dodam jeszcze, że w niektórych krajach, tak jak w krajach skandynawskich, tutaj Belgia, sport jest w jakiś tam sposób dotowany golf przez państwo w celach zdrowotnych. Ale inne kraje też stawiają ten sport bardzo wysoko, dlatego że działa profilaktycznie, jeśli chodzi o utrzymanie zdrowia społeczeństwa.
1: Uważa pan, że Polska za kilka lat też będzie przodującym krajem w golfie? Będzie więcej pól golfowych i możliwości?
0: W tej chwili jest taka sytuacja, że faktycznie te pola powstają, ale przeważnie w tej chwili małe akademie pola. Jest, powiedzmy, możemy tu uznać, że około 20 pól mistrzowskich na wysokim poziomie. Problemem na razie są koszty związane z budową i z utrzymaniem pól golfowych i też system podatkowy, który tak do końca nie sprzyja jeszcze polom golfowym, ale myślę, że to się zmieni, bo sport staje się coraz bardziej popularnym i ja twierdzę, że to właśnie teraz jest czas na golfa w Polsce.
1: Co jest najważniejsze w utrzymaniu takiego pola golfowego?
0: Istotną rzeczą jest utrzymanie dobrej kondycji traw w różnych miejscach pola, czyli na greenie, na fairwayu, ale również muszą być strzyżone rafy, czyli ta głębsza trawa. Do tego istotną rzeczą jest utrzymanie piękne drzewostanu, jeziorek na polu golfowym i bunkrów. Bunkry to są miejsca z piachem, gdzie piłka też od czasu do czasu wpada i sprawia pewne trudności golfistom. Pola golfowe są po prostu piękne.
2: Magazyn lokalny.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Schronisko dla bezdomnych psów i kotów regularnie poprawia swój standard. Z roku na rok funkcjonowanie w placówce staje się łatwiejsze, mimo trudnych sytuacji pupili. Pracownicy i wolontariusze mogą liczyć na wsparcie mieszkańców regionu świętokrzyskiego, którzy dostarczają duże ilości karmy i innych niezbędnych artykułów. Najważniejszą kwestią wciąż pozostaje adopcja zwierząt, która niezmiennie cieszy się dużym powodzeniem.
4: Wolkowiak Patryk, pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Od 2013 roku schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Wtedy w Dyminach prowadzi Stowarzyszenie Arka Nadziei.
5: Jaki jest cel taki nadrzędny działalności schroniska dla bezdomnych psów i kotów w Kielcach?
4: Głównym celem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach jest poprawienie po prostu dobrostanu zwierząt bezdomnych, tak? Głównie chodzi o sterylizację, zapobieganie głównie bezdomności tych zwierząt.
5: Czyli rozumiem, zajmujecie się tymi zwierzętami, których macie tutaj na stanie, ale też wyłapujecie nowych, ewentualnie przyjmujecie zgłoszenia od mieszkańców tej regionu?
4: Tak, jak najbardziej. Praktycznie codziennie dostajemy po kilka zgłoszeń o bezdomnych psach, kotach. Wtedy patrol interwencyjny jedzie i je po prostu wyłapuje.
5: Czy są jakieś takie okresy w ciągu roku, kiedy tych zwierząt bezdomnych jest więcej? Więcej do was przybywa?
4: Przede wszystkim okres letni, no to... bo jest sezon po prostu na małe kociaki i jest ich więcej. Jest ich o wiele więcej niż w inne pory roku. Jeśli chodzi o psy, no to już teraz nie ma takiego wakacje, że tak powiem, napływu tych zwierząt. Gdzieś tam bardziej w okresie świątecznym, zimowym tych psów przybywa do schronisk więcej.
5: Z czego to może wynikać, że zwierzęta uciekają przed fajerwerkami na przykład?
4: Tak. Też jest główną przyczyną. Gdzieś tam zwierzęta boją się fajerwerków, więc jeździmy po prostu i wyłapujemy je skarbnie na terenie miasta.
5: Czyli problem, który kiedyś istniał o tym, że mieszkańcy porzucali swoje psy przed wakacjami, już jest mniejszy?
4: Tak, jest o wiele mniejszy. Jak najbardziej, no i da się to zauważyć po statystykach.
5: To teraz zapytam się, jak to miejsce zmieniało się na przestrzeni lat?
4: Jeśli chodzi o zmiany, no to no, zmieniło się teraz w porównaniu do 2013 roku, no diametralnie. Zmieniło się tak naprawdę tutaj wszystko. Po pierwsze, przede wszystkim zmieniło się podejście do tych zwierząt, tak? Jest zupełnie inne. Te zwierzęta czują się jak najbardziej w tym schronisku kochane. W tym momencie mamy miejsce na 100 psów i 33 koty. Jeżeli jest sytuacja, gdzie to schronisko jest przepełnione, no to przyjmujemy w ostateczności zwierzęta, które wymagają natychmiastowej opieki, czyli zwierzęta chore bądź powypadkowe.
5: Rozumiem, standard dla zwierząt się poprawia regularnie?
4: Tak, jak najbardziej. To jest standard dla zwierząt się poprawia. Z roku na rok te standardy są lepsze. Zresztą regulują to przepisy, które narzucają nam po prostu między innymi zwiększyć metraż boksów na psa i tego typu sprawy.

0: A możecie liczyć na wsparcie mieszkańców? Tutaj jakieś zbiórki prowadzicie? Mieszkańcy regularnie dostarczają karmy na przykład?
1: Tak, my najbardziej dużo zawdzięczamy mieszkańcom Kielc, ponieważ my organizujemy różnego rodzaju zbiórki, w których mieszkańcy ochoczo uczestniczą, no ale też szkoły wychodzą z różnego rodzaju inicjatywą, gdzieś tam przyjeżdżamy, my jedziemy na prelekcje, szkoły organizują zbiórki, pomaga nam bardzo Maxizo w Kielcach, też organizujemy cyklicznie, praktycznie co miesiąc zbiórki i możemy liczyć na pomoc mieszkańców, bardzo chętnie działają. Dużo też zawdzięczamy sklepowi Maxizo, ponieważ współpracujemy z nimi, organizujemy cyklicznie, praktycznie co miesiąc zbiórki i naprawdę zbiórki karmy idą z powodzeniem. Jeździmy też na mecze Korony, gdzie zbieramy od kibiców datki do puszek. Mamy różnego rodzaju eventy, festyny osiedlowe, festyny w parku miejskim, więc tego jest naprawdę dość sporo. Prowadzimy akcję Świąteczna Paczka dla Zwierzaczka. Po prostu różnego rodzaju firmy organizują zbiórkę karmy i dostarczają nam tą karmę w okresie świątecznym.
0: Oprócz karmy, jakie jeszcze produkty i artykuły są potrzebne?
1: Jeśli chodzi o produkty, no to różnego rodzaju, przede wszystkim pelet dla kotów, bo idzie naprawdę w ogromnych ilościach. Potrzebujemy też materiałów typu ręczniki, koce, pościele. Nie przyjmujemy kołder i poduszek. Potrzebujemy również chemii też, no bo jednak te boksy trzeba sprzątać i idzie tego bardzo, bardzo dużo.
0: Czy były okresy, kiedy zwierząt było za dużo w schronisku?
1: Tak, było, ale od 2020 roku już się to nie przydarzyło. 2020 rok to był taki ostatni rok, gdzie tych zwierząt było naprawdę duża ilość i po prostu nie mieliśmy miejsca na nowe.
0: A może z drugą stronę, to był taki moment, gdy niemal wszystkie zwierzęta trafiły już do nowych domów. To by była pewnie sytuacja idealna.
1: Tak, to by była sytuacja idealna. Niestety taki okres, gdzie mieliśmy najmniej zwierząt, no to mieliśmy około 70-68. Jeśli chodzi o koty, wtedy mieliśmy około 2 kotów, no reszta to były psy, tak? No najlepiej jakby tych zwierząt w ogóle w tych schroniskach nie było. Niestety, no jest to raczej cel nieosiągalny, tak?
0: Czy

0: łącznie ponad 120.
1: Schronisko nie istniałoby bez wolontariuszy. Jaką rolę oni odgrywają tutaj w działalności?
0: Jeśli chodzi o wolontariuszy, to odgrywają naprawdę bardzo dużą rolę, ponieważ przede wszystkim pozwalają nam socjalizować te zwierzęta, bo trafiają czasami do nas zwierzęta naprawdę z ogromnymi traumami. My jako pracownicy też nie jesteśmy w stanie poświęcić tyle czasu temu zwierzakowi, ile on potrzebuje. Oczywiście pierwsze 2 tygodnie, który pies jest na kwarantannie, staramy się robić co możemy, żeby tego psa socjalizować, no później już w rolę wchodzą wolontariusze, tak? Naprawdę, pomagają nam bardzo, poza takimi właśnie, już mówię o socjalizacji, ale tutaj w głównej mierze wolontariusze pomagają nam przy wyprowadzaniu zwierząt, pomagają nam właśnie przy różnego rodzaju eventach, jeżdżą z nami na mecze, robią zdjęcia psiakom, co nam naprawdę ułatwia pracę.
1: A jak takim wolontariuszem zostać? Jakie kryteria trzeba spełnić?
0: Jeśli chodzi o wolontariat, to wystarczy przyjść na szkolenie, które odbywa się praktycznie w każdą niedzielę o godzinie 13. Takie szkolenie trwa od godziny do półtorej, w zależności od tego, ile jest osób chętnych na to szkolenie. Jeśli chodzi o dzieci do 15 roku życia, no to muszą one przychodzić na wolontariat z kimś dorosłym, z opiekunem. Powyżej 15 roku życia wystarczy zgoda od rodzica, no i mogą z takimi i mogą ze zwierzakami po prostu wychodzić.
1: Jakimi cechami musi się wykazywać wolontariusz?
0: Przede wszystkim musi być empatyczny i musi być cierpliwy, tak? Bo tak jak już mówiłem wcześniej o pracy ze zwierzętami, no to no niekiedy ta praca trwa bardzo długo.
1: A z jakimi trudnościami taki wolontariusz może się spotkać ewentualnie?
0: Jeśli chodzi o zagrożenie, no staramy się minimalizować każde zagrożenie, jakie może być w schronisku. Tutaj na przykład mogę powiedzieć też o stopniach w wolontariacie, tak? Ponieważ mamy też psa agresywne. Każdy pies jest przydzielony do odpowiedniego stopnia. No i żeby

0: kryteria. Są to na przykład godziny wolontariatu, są to spacery z agresywnymi psami, z opiekunem. Trzeba po prostu te zwierzęta do siebie przyzwyczaić, żeby te zwierzęta zaufały, bo nie ukrywajmy, że zwierzęta, które trafiają do schroniska, mają bardzo małe zaufanie do zwierząt, niektóre mniejsze, inne większe, no ale jednak muszą to zaufanie do człowieka nabrać. Tak, mamy szkolenie, jest omówione wszystko, do których psów można wejść. Zresztą każdy pies ma też swoje oznaczenie, tak? Jeżeli jest czerwone kółko, no to znaczy, że pies agresywny. No i wolontariusze, którzy nie znają się jeszcze ze zwierzakiem, no bo jakby nie patrzeć, no muszą się poznać, nie mogą wchodzić, nie mogą mieć kontaktu z takim psem, ponieważ no pies nie zna. Chyba że gdzieś tam w trakcie już jest, powiedzmy, 2, 3, 4 miesiące z tym wolontariuszem, przychodzi do niego, gdzieś tam próbuje go przykupić tym smaczkiem, pies już zaufa na tyle, że jest w stanie z nim wyjść, no to wtedy już bezpiecznie.
1: Taki temat najważniejszy, czyli adopcja, tak? Czyli to, na co liczycie, na co czekacie. Jakbyś tak powiedział o takiej procedurze od A do Z? Jak wygląda procedura adopcyjna psa lub kota?
0: Jeśli chodzi o adopcję, no to przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba wypełnić ankietę przedadopcyjną. Ona nie jest do niczego zobowiązująca, ale rozjaśnia nam, jakiego zwierzaka szuka dana osoba, bo też nie zależy nam na tym, żeby ten zwierzak po prostu szedł. Nam zależy na tym, żeby on znalazł naprawdę odpowiedni domek, bo nie damy starszego zwierzaka osobie, która prowadzi aktywny tryb życia, tak? Albo aktywnego zwierzaka do starszej osoby. Więc tutaj w pierwszej kolejności jest ta ankietka przedadopcyjna. Później pracownik oprowadza potencjalnego właściciela po schronisku. Tutaj jeśli chodzi o zapoznanie z psem, bo też zależy nam na tym, żeby te spacery zapoznawcze były. Mamy też tutaj warto wspomnieć o pomocy behawioralnej, bo tutaj jeśli chodzi o adopcję, no to nasza rola nie kończy się na zabraniu psa ze schroniska i tyle, tylko gdzieś tam nawet jak w przyszłości występują jakieś problemy behawioralne ze zwierzakiem, mamy na miejscu behawiorystów, którzy czy przyjadą na miejsce, czy gdzieś tam udzielą porad przez telefon. No trzeba się liczyć też, że mogą być wizyty przedadopcyjne w domu przyszłych właścicieli, żeby sprawdzić warunki, lecz nie muszą. No i też mogą być wizyty poadopcyjne, żeby zobaczyć, czy godne warunki temu zwierzakowi są zapewniane.
1: Warto zdecydować się na adopcję psa właśnie ze schroniska, a nie kupować ewentualnie psa z hodowli?
0: Tak, jak najbardziej warto adoptować psiaka ze schroniska, ponieważ taki psiak jak zaufa, no to już jest zaufanie bezgraniczne, tak? Jeżeli on już pokocha, no to kocha całym serduchem, no i ta miłość jest czysta.
1: A powiedz mi, jak sobie radzicie z tymi psami, które są tutaj chore, tak? Macie tu jakichś lekarzy dostępnych?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy trzech weterynarzy, którzy są na miejscu.
1: A psy są u was w jakimś stanie? Bardzo często są to stany ciężkie?
0: Jasne. Zdarzają się sytuacje, gdzie trafiają na przykład psy powypadkowe. Mamy na przykład Kajtka, który ma niedowład tylnych kończyn. Trafił do nas po najprawdopodobniej wypadku drogowym. Ale całkiem dobrze sobie radzi i jeździ na wózku. Wolontariusze go kochają.
1: Powiedzmy sobie jeszcze tak pod koniec tej rozmowy, co musi zrobić człowiek, który widzi bezpańskiego psa na mieście?
0: Jeżeli ktoś zobaczy psa bądź kota bezdomnego na ulicy, no przede wszystkim trzeba zadzwonić do schroniska pod numer, który widnieje na naszej stronie. Wtedy patrol interwencyjny przyjedzie i takiego psiaka bądź kociaka odłowi. Od godziny 8 do godziny 16 jest numer, który widnieje na stronie głównej, jak się wpisze schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Po godzinie 16 jest to numer interwencyjny, który też mamy zamieszczony na stronie. Standardy od 2013 roku się zmieniły, poprawiły i poprawiają się z roku na rok. Ludzie przychodzący do schroniska po prostu w odwiedziny, którzy byli, załóżmy, 13, 14 rok, no przecierają oczy ze zdumienia, że naprawdę w tą stronę to poszło i tak to wygląda, że zwierzaki są odżywione, szczęśliwe, że potrzebują, jedyne czego potrzebują, to po prostu właściciela, tak?
1: A potrzebujecie rąk do pracy w schronisku?
0: Tak, jak najbardziej. Wolontariusze są potrzebni. W tym momencie, w tym roku na wolontariat przeszkoliło się już około 500 osób. Aktywnych wolontariuszy mamy około 50, może 60, którzy przychodzą

0: robimy regularnie, stałe dni i wiemy, że możemy na nich liczyć.
1: Warunki, w jakich obecnie Sroniecko funkcjonuje, jest satysfakcjonujące?
0: Czy no, satysfakcjonujące, niesatysfakcjonujące. Cały czas czegoś brakuje, a to peletu, a to żwirku. Staramy się robić dla zwierząt wszystko, co możemy. No brakuje ciągle czegoś, jak nie karmy specjalistycznej, to peletu. No kotów co prawda ubywa, no ale na miejscu jednego kota są dwa koty, tak? Więc no wszystkiego ciągle mało.
1: A powiedz mi, jak te zwierzęta do was trafiają? Czy to są takie właśnie bezpańskie psy, koty, które się pałętają po ulicach i jest ktoś, kto te zwierzęta właśnie zgarnia i przywozi tutaj? Jak to wygląda?
0: Znaczy u nas to wygląda tak, że jest telefon interwencyjny, jeżeli ktoś widzi takiego kota bądź psa, po prostu do nas dzwoni, my jedziemy, odławiamy, zdarzają się też interwencje, gdzie ze złych warunków po prostu pies trafia do nas, no ale to już rzadziej, prawda?
1: A jesteś w stanie powiedzieć, jak często takie telefony dostajecie właśnie, że jakieś zwierzę się tam pałęta i trzeba go po prostu zabrać?
0: To różnie, nie ma to reguły, raz jest jeden telefon dziennie, no raz jest 8 na przykład, tak? To reguły na to nie ma.
1: Ludzie chętnie zgłaszają się tutaj do was w celu adopcji?
0: Tak, ale tak jak mówiłem wcześniej, tak jak mówię na przykładzie kotów, no teraz jest taki okres, że no jeden kot idzie do domu, dwa kolejne do nas przychodzą, tak? Więc no zapotrzebowanie na wszystko jest ogromne. No i miejsca też już coraz bardziej brakuje, nie?
1: Co jest takim wymarzonym scenariuszem dla was?
0: No żeby zwierzęta były szczęśliwe, tak? Bo też, no tutaj mamy na przykład jednego kotka, który no jest od nas od bardzo dawna i no nie tracimy nadziei, że trafi do tego domu, ale on powoli już traci, nie?
2: Kielecki Bank Żywności działa na rzecz niemarnowania jedzenia. Wszelkie akcje odbywające się na terenie województwa świętokrzyskiego mają na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców regionu. Jak się okazuje, powoli przynoszą one oczekiwane rezultaty. O szczegółach mówi Anna Mazur z Kieleckiego Banku Żywności.
1: Jaki jest główny cel działania Kieleckiego Banku Żywności?
3: Bank Żywności powstał w celu ratowania żywności, to po pierwsze, czyli staramy się, aby żywność, która jest przekazywana z supermarketów, od producentów, hurtowników, ona się nie zmarnowała, czyli nie trafiła na śmietnik, ale była wykorzystana przez osoby przede wszystkim potrzebujące, ale i wszystkie te, które mogą przetworzyć tą żywność. I dlatego drugim takim celem to jest uczenie kreatywności w kuchni, żeby to, co mamy tak na co dzień, żebyśmy umieli w ciekawy sposób wykorzystywać. I trzeci cel, trzecie to ta płaszczyzna działania Banku Żywności, to jest no właśnie pomoc najbardziej potrzebującym, czyli zapobieganie głodowi na terenie naszego województwa, bo działamy na naszym małym, lokalnym podwórku, czyli tutaj opieramy się głównie na województwie, więc te trzy płaszczyzny sprawiają, że takie hasło, które nam towarzyszy w każdym przedsięwzięciu, to jest nie marnuje. Więc próbujemy nie marnować na każdy z możliwy sposób.
1: Od jak dawna działa Kielecki Bank Żywności tutaj w Kielcach?
3: Bank Żywności powstawał od 2007 roku, czyli już jakiś czas i rozwijał się od maleńkiego, można powiedzieć, malutkiej organizacji, która zajmowała się głównie pobieraniem żywności krótkoterminowej. Później do tego doszedł program unijny właśnie pomocy najbardziej potrzebującym. No a dziś Bank Żywności coraz większe kręgi zatacza, czyli organizuje zbiórki żywności i już niebawem Kielecki Bank Żywności otworzy kuchnię społeczną. Jeśli chodzi o w ogóle temat marnowania żywności, na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10 lat jest to taki problem, który został bardzo mocno zauważony. Wiele różnych kampanii społecznych, które miały miejsce przez te lata, sprawiły, że tej żywności marnujemy mniej. A co to znaczy mniej? W 2016 roku było to około 9 milionów ton żywności rocznie. Jako Polacy tyle zmarnowaliśmy. A badania z 2023 roku mówią, że to jest około 4,3 miliona ton. Nie mamy takich bardzo lokalnych danych, ale to też jest problem, który dotyka i Świętokrzyskie, i Kielce jako miasto. Dlaczego? Ponieważ żywność chociażby krótkim terminem, którą codziennie odbieramy z supermarketów, ona ciągle jest. Czyli to, że żywność z krótkim terminem zostaje przekazywana do organizacji charytatywnych, to jest odpowiedź na to, żeby żywność ze sklepu nie trafiła na śmietnik. Więc my jako taki pośrednik między supermarketem a beneficjentami końcowymi, no staramy się, żeby właśnie pomóc,

0: trochę, żeby tej przynajmniej części żywności nadać drugie życie.
1: A jakie są jeszcze najczęstsze przyczyny marnowania jedzenia?
0: Przede wszystkim to, że przegapiamy termin przydatności. I to jest od lat tak naprawdę temat, który się przewija, dlatego warto zawsze podkreślać o dwóch sposobach określenia terminu przydatności. Po pierwsze, to jest termin przydatności do spożycia i producenci takich produktów jak nabiał, mięsa, wędliny piszą nam na opakowaniach należy spożyć do. I to jest zawsze konkretna, dzienna data. Natomiast troszkę czymś innym jest data minimalnej trwałości, czyli producenci na produktach takich sypkich, kasze, ryże, makarony, słodycze, produkty konserwowe, czyli groszki, jakieś sałatki i tak dalej, napiszą nam na opakowaniach najlepiej spożyć przed. I to jest taki znak, że jeśli mija ten czas, to jeśli nie pojawiła się pleśń, nie zmienił się kolor, smak, zapach jakiegoś produktu, to jak najbardziej on jest dobry do jedzenia. Więc to jest pierwsze. A drugie to chyba to, z czym się borykamy najbardziej, to że robimy zakupy takie nieprzemyślane. Czy kupujemy dużo, robimy zapasy, no i potem właśnie albo się przeterminuje, albo się popsuje, owoce, warzywa zgniją, no i potem ciężko coś z tego jeszcze zrobić.
1: A jest jakaś grupa produktów, która jest marnowana w większej ilości?
0: No właśnie, niechlubne pierwsze miejsce ciągle zajmuje pieczywo, czyli to, co tak naprawdę jemy codziennie w różnej postaci, ale no chyba to też tak działa troszkę, że my lubimy świeże pieczywo. Tak, chrupiące, żeby było jeszcze ciepłe najlepiej. No a jak ono poleży już ten dzień czy dwa, to nie jest już takie, nie tak chętnie go spożywamy. No i tutaj niestety bardzo często też możemy to zauważyć nawet chodząc po osiedlach kieleckich, że gdzieś tam w śmietnikach, no niestety leżą całe, nawet czasami buchenki chleba, ale niestety już często z pleśnią. Więc to jest to, że my już z tego nic nie zrobimy, tak? Bo kiedy pojawi się pleśń, no niestety, ale produkt nadaje się no, tylko do wyrzucenia, więc tutaj niestety pieczywo.
1: Czy są jakieś okresy konkretne w roku, gdzie to marnowanie jedzenia jest spotęgowane? Są to na przykład święta?
0: Dokładnie tak. Ten czas okołoświąteczny, czy przed Bożym Narodzeniem, po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, no widzimy to, że więcej żywności chociażby w tych śmietnikach się znajduje, ale też wtedy większym zainteresowaniem cieszą się lodówki społeczne. Nie, czyli te trzy miejsca w Kielcach, które mamy przy ulicy Kościuszki, przy Miodowej i na Sienkiewicza, więc tam wtedy widać, że życie się toczy, czyli jakieś produkty trafiają, ktoś zabiera te produkty i to na pewno chyba taka nasza mentalność, że na święta trzeba dużo przygotować, to jednak się ciągle odbija, że przygotowujemy za dużo i potem nie do końca wiemy, co z tym zrobić, czy po prostu ciężko nam w ogóle znaleźć sposób na to, jak wykorzystać już te dania, które przygotowaliśmy.
1: A Kielczanie chętnie korzystają z tych lodówek społecznych?
0: Właśnie w okresie okołoświątecznym tak, ale tak w ciągu roku no raczej słabo. Byłam tam nawet przy jednej lodówce, no to była pusta, więc pytanie, czy nie wiemy o tym, jako Kielczanie, że coś takiego jest, czy właśnie niekoniecznie chcemy korzystać. No ale to też można tutaj jakby zaprosić do tego, że to jest miejsce, tak? To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy przekazać jakieś produkty, których mamy za dużo. Jeśli to są produkty zapakowane, to nie ma problemu, ale jeśli to są już gotowe dania, trzeba napisać na danym produkcie, danym daniu, kiedy zostało to przygotowane, żeby nikomu nie zaszkodzić, żeby to właśnie była forma pomocy, a nie takiego pozbycia się czegoś, co mi zalega w mojej kuchni, lodówce.
1: Z takiego jedzenia najczęściej korzystają bezdomni na przykład?
0: Tak, chociaż nie do końca. Myślę, że temat jest na tyle, na ten moment trudny, może tak, że pojawia się wiele osób, które w jakimś tam stopniu próbuje znaleźć wsparcie dla swoich budżetów domowych, które często bywają dość małe. No i to też jest jakiś tam taki zastrzyk, który może pomóc, tak, że może się okazać ciekawym no właśnie posiłkiem, którym można sobie po prostu wziąć i spożyć.
1: Do takiej lodówki możemy włożyć wszystko, każde jedzenie?
0: Tak, z założenia tak, tylko tak jak mówię, że to nie może być coś, co już jest popsute. To ma być forma pomocy i chcemy w ten sposób podzielić się, a jednocześnie komuś pomóc, ale nie pozbyć się produktów, które już są po prostu słabej jakości.
1: A jakie jeszcze porady dla osób właśnie takich, którzy marnują jedzenie, żeby tego nie robili?
0: Pierwsze co i chyba to jest najważniejszy element, idąc na zakupy, róbmy listę produktów, które chcemy kupić, bo to chroni nas poniekąd przed promocjami, które czyhają na każdym kroku. Wchodzimy do sklepu, tablica, promocja tylko dziś, z radiowęzła nam leci też ciągle, tak, że w danym sklepie mamy promocję na to i na tamto, gazetkę jeszcze

0: możemy wziąć w telewizji reklamy, więc naprawdę jest to sposób na to, żeby nie marnować, czyli żeby nie kupić tak naprawdę produktów zbędnych. I druga rzecz to chyba też bardzo istotna, przetwarzanie, czyli to, co już mamy, żeby w jakiś sposób przetworzyć. Możemy na różne sposoby właśnie te owoce, warzywa przetwarzać, kompoty, dżemy, ogórki na milion sposobów, czy mrozić owoce, warzywa, żeby potem móc do tego sięgnąć. Ale też to, co już ugotowaliśmy. Tak, najczęściej w niedzielę jadamy rosół jako Polacy, no to w poniedziałek u większości Polaków będzie pomidorowa, więc to jest właśnie ta zasada, że z czegoś robimy coś innego. Warzywa, które mieliśmy w rosole, baza sałatki jarzynowej na przykład, tak? Czy jakiejś innej sałatki, którą możemy z tego stworzyć. Mięso, które mieliśmy w tym rosole, farsz do krokietów, pierogów, czy odsmażone i zjedzone jako dodatek do drugiego dania, makaron i jakieś resztki, które nam zostały, jakiś warzyw, jakiegoś boczku, wędliny. Możemy zrobić zapiekankę, tak żółtym serem posypać do piekarnika na kilka minut i mamy kolejne danie. Więc to jest też niekończąca się opowieść tak naprawdę i możemy wiele kreatywnych takich pomysłów stworzyć. Ale wracając do tego pieczywa, które najczęściej marnujemy, zupy kremy, które są tak popularne i modne, one są dodatkowo ciekawe, jak mamy grzanki. No, grzanki możemy albo kupić, albo zrobić sami właśnie z tego pieczywa. Więc to jest sposób też na to, żeby nie marnować, żeby fajnie, ciekawie i kreatywnie wykorzystać te produkty.
1: Warto chyba też do sklepu nie pojawiać się głodnym, prawda?
0: A oczywiście, tak. To jest taka zasada psychologiczna, można tak powiedzieć. Bo jednak jeśli jesteśmy głodni, to nasz żołądek mówi: kup więcej, bo potrzebujesz, bo jesteś na ten moment głodny. I dodatkowo, kiedy wchodzimy do supermarketu, zwłaszcza w którym jest piekarnia, i zapach właśnie wypiekanego chleba sprawia, że no naprawdę nasze żołądki krzyczą wręcz o to, że są głodne, więc wtedy z automatu troszeczkę kupujemy więcej.
1: Kieleckie supermarkety też chyba pomagają trochę, bo też łuki z działem produktów, które się kończą do tej ważności, tak? To też jakby zachęta, żeby nie marnować, a wziąć w tańszej cenie.
0: Dokładnie. To jest taki rodzaj promocji, do którego my jako pracownicy Banku Żywności, w ogóle osoby, które dbają o to, żeby nie marnować, zapraszamy. Ponieważ często jest tak, że na półkach, gdzie kończy się data przydatności, są produkty o wiele tańsze niż te, które kupujemy normalnie. I na przykład są to też produkty w uszkodzonych opakowaniach. Ale jeśli była to kukurydza, która spadła komuś przy rozładunku, ale ona się, nie było żadnej dziury, czyli nie wylało się nic, i to jest produkt, który po prostu mechanicznie ma uszkodzone opakowanie, naprawdę warto czasami nawet o połowę ceny kupić taniej.
1: A możemy jeszcze opowiedzieć chwilę o tych właśnie akcjach, które prowadzi Kielecki Bank Żywności?
0: To przede wszystkim, z czego chyba jesteśmy najbardziej znani, to, że przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórki żywności, czyli w supermarketach pojawiają się wolontariusze, którzy zapraszają do udziału w zbiórce żywności i do tego, by włożyć choćby jeden produkt w czasie swoich zakupów do przygotowanego kosza. I te produkty potem trafiają do Banku Żywności, są segregowane, liczone i potem w formie paczek trafiają do organizacji, które z nami współpracują, dla podopiecznych tych organizacji, oraz od wielu lat współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i dzięki właśnie tutaj pracownikom na poszczególnych rejonach te paczki trafiają do najbardziej potrzebujących na terenie miasta Kielce. I to jest jedno. Drugie, realizujemy od też wielu lat programy unijne, które pomagają najbardziej potrzebującym. W tym roku są to fundusze europejskie na pomoc żywnościową pod program 2024. I tutaj działamy, współpracujemy z 45 organizacjami na terenie województwa, ale i na terenie Kielc z kilkoma, które właśnie kwalifikują osoby do tego programu, aby mogły skorzystać. I to są produkty już z długim terminem przydatności. Produkty z różnych grup produktowych, przez makaron, dżemy, przez produkty mięsne, jak konserwy, szynka wieprzowa, żółty ser, mąka, cukier. Więc dość szeroki asortyment, który też po prostu jest w stanie poprawić taką sytuację osób, które no, są w jakimś trudnym momencie swojego życia ze względu na brak pracy czy chorobę i w ten sposób

0: też możemy pomagać. Planujemy otworzyć kuchnię społeczną, czyli takie miejsce przy ulicy Miłej w Kielcach, gdzie będzie można ugotować sobie posiłek z produktów, które właśnie są uratowane z supermarketów, czyli tej żywności krótkoterminowej. Pod okiem kucharza będzie właśnie taka przestrzeń na to, że osoby, które będą potrzebowały takiej pomocy, takiej formy, będą mogły po prostu sobie z tego skorzystać.
1: Czy świadomość Kielca w temacie marnowania jedzenia jest większa niż lata temu?
0: Myślę, że tak, że ta świadomość się zwiększa z różnych przyczyn, ponieważ wiele akcji takich społecznych na ten temat się działo na przestrzeni ostatnich właśnie 10 lat powiedzmy. I też my jako Bank Żywności próbujemy w różnych przestrzeniach mówić na ten temat. W przestrzeni medialnej, też na naszych social mediach. Idziemy do szkół, do przedszkoli, z seniorami się spotykamy, z osobami dorosłymi i próbujemy właśnie pokazywać to, że niemarnowanie żywności może być fajne. Może być ciekawe i przyjemne tak naprawdę, że nie jest to jakiś przykry obowiązek i musimy siedzieć, nie wiem, z długopisem, kartką i ciągle

0: jest codzienne przygotowanie posiłków. No i w ten sposób staramy się właśnie, żeby ta świadomość była coraz większa i żebyśmy wspólnymi siłami tak naprawdę sprawiali, żeby tej żywności było marnowane jak najmniej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK2.

0: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje 3. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: Kilka chwil po 9:00 to oznacza, że można zaczynać Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie na antenie Radia SK2. Oczywiście będę grał 100% polskich hitów, ale nie zabraknie też różnych weekendowych, lekkich tematów. Zapraszam, Michał Hanczak z tej strony. A że to Radio Śniadaniowe, to najpierw kawka. Może być na wynos i może być cappuccino niesłodzone. Sara Hibito Bambino.
3: Najlepsze.

0: Do sobotniej kawy albo jajecznicy, albo do tego, co akurat teraz robicie, ode mnie cztery pory roku, czyli hit Wiktora Waligury, zapowiadający jego drugi album, który też już się ukazał. Można posłuchać całej płyty Krótkiej historii o miłości. No i faktycznie ten hit dał Wiktorowi sporą popularność, bo towarzyszył nam i wiosną, i latem, no i teraz jesienią, i pewnie tak będzie przez cztery pory roku. Sam Wiktor zaskoczony.
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem gdzieś po na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: Wiktor wspomniał o koncertach, no i rzeczywiście zaraz po premierze drugiego albumu ruszył w trasę. Każdy październikowy weekend spędza na koncertach. To znaczy on gra, a wy przychodzicie. No mam nadzieję, że przyjdziecie na któryś z jego koncertów, zanim wczoraj występ w Gdańsku, a dziś Szczecin. Potem jeszcze Katowice, Wrocław, Zielona Góra i Kraków. W tych miastach Wiktora Waligurę będzie można jeszcze usłyszeć i zobaczyć na żywo. A w Radiu SK2 radio śniadaniowe rozpoczęte na dobre. Być może ktoś dziś od samego rana szykuje się na jakiś ślub albo wesele. No więc idealnie w ramach rozgrzewki teraz Ania wyszkoli. Czy ten pan i pani?

0: bez końca. Kto z was obiecał sobie, że dzisiaj bez końca będzie leżał w łóżku? Jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to zazdroszczę. No i w sumie bardzo dobrze, idźcie w to, a w sumie to nigdzie nie idźcie, tylko leżcie, odpoczywajcie, należy wam się. Oskar Sims już za nami w Radiu SK2, a za chwilę jeden z wielkich hitów Maryli Rodowicz, choć akurat nie na tej artystce wyjątkowo się skupię, będę mówił o Agnieszce Osieckiej. Gdyby żyła, to wczoraj skończyłaby 90 lat. To znakomita tekściarka, bez której polska kultura byłaby dużo uboższa. Przez swoje życie napisała ponad 2000 tekstów piosenek, ale też innych form literackich. No ale rzeczywiście w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów, skupmy się na muzyce i na piosenkach, które dla nas zostawiła. Napisała je dla wielu artystów, ale była taką naczelną tekściarką Maryli Rodowicz. No i oczywiście jeden z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych polskich hitów napisała właśnie Agnieszka Osiecka. Myślę tu oczywiście o Małgosce.
1: SK2.

0: Zespół Wilki przypomniał nam brzmienie początku lat 90. Heli Lama Sabachtani na antenie Radia SK2. Dziś w kalendarzu oczywiście sobota, ale 10 dzień października to także bardzo śniadaniowe święto, a skoro to radio śniadaniowe, to o tym powiem. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Owsianki. Może to jest jakaś inspiracja na wasze śniadanie, chociaż wiem, że wiele osób tej owsianki nie znosi. Jednak jak się doda różne fajne dodatki, to rzeczywiście owsianka może smakować wybornie. Owsianka to jednak temat typowo śniadaniowy, z obiadem się nie kojarzy, a my w Radiu SK2 ostatnio wybieramy najlepszy polski obiad. Zarówno zupę, jak i drugie danie. Ten plebiscyt trwa na naszej antenie i na sk2.pl czekamy na wasze głosy. Głosujcie, bo to może być przepustka na PGE Narodowy 7 listopada. Zaprosimy do Warszawy wybranych słuchaczy, którzy będą mogli wziąć udział w uczcie, podczas której będziemy serwować wygrane dania. W dodatku jeszcze zafundujemy wam nocleg, damy trochę kasy na tak zwane własne wydatki, a na miejscu na PGE Narodowym spotkacie się z ekipą Radia SK2, a także z Darią Ładochą, która jest twarzą tej całej akcji, tego całego plebiscytu. Też się zresztą na ten narodowy wybieram. Nieważne, co wybierzecie, zjem wszystko. SK2.pl, tam głosujemy, a w Radiu SK2 po krótkiej przerwie młode pokolenie artystek, czyli Sarah James i Roxy Węgiel, ale będzie też królowa Beata Kozidrak.
1: SK2. Reklama.
2: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc.

0: drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvd-baranówek.pl.
1: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
2: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czyta lektor AI.

tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: zespołem. Jakość wyższa od ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
3: I po reklamie.

0: To nowość od Roxy na antenie Radia SK2. Jesień trwa i nie ma co z tym dyskutować. No ta złota polska jesień ostatnio naprawdę bardzo nas rozpieszczała, ale w ten weekend już trochę chłodniej i też więcej chmur i deszczu w wielu częściach naszego kraju. Ale jeżeli komuś zrobiło się zimno, a jeszcze u was nie grzeją, to ja mam dla was takie zdanie, które zawsze podnosi wszystkim temperaturę. A konkretnie to zdanie ma nasza słuchaczka Magda.
1: Zdanie, po którym robi się gorąco? Tylko się nie denerwuj.
0: A nie mówiłem? Od razu człowiekowi robi się gorąco. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem jeszcze trochę o jesieni.
2: SK2. Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Weronika Wawrzyk, jeśli macie ochotę zobaczyć miejsce, w którym dyni jest naprawdę od groma, chcecie poczuć jesienny klimat, to koniecznie zajrzyjcie do dyniowej farmy Sołtysa w Wąchocku. Ta miejscówka jest

0: Naprawdę bardzo instagramowa, na pewno zrobicie sobie tam fantastyczne rodzinne foty, a przy okazji dzieciaki mogą poznać sympatyczne króliki, a także inne zwierzęta w mini zoo. Jest też miejsce na ognisko i naprawdę jest tam co robić.
1: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
1: Sam polityk w rozmowie z kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży, dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka teraz na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszy pacjentów.
3: Minuta po 10:00. Bardzo się cieszę, że wspólnie rozpoczynamy ten weekend. Michał Hanczak z tej strony i od razu życzę Wam, żeby w ten weekend przychodziły do Was tylko dobre wiadomości. A pamiętajcie, że wszystko się może zdarzyć. I o tej piosence, i o trasie z nią związanej będzie w tej godzinie. Najpierw jednak Wanda i Banda.

słuchacie Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów, a ten, który przed chwilą, to Jeśli Tylko Chcesz. Za tym hitem między innymi stoi Jan Borysewicz, o którym powstał film. I ten film miał w tym tygodniu swoją premierę na jednej z platform streamingowych. Film nosi tytuł Mniej Obcy, no i pokazuje legendę rocka, w którą wcielił się młody aktor Mikołaj Bukrewicz. No być może obejrzenie tego filmu to jest jakiś pomysł na tę jesienną sobotę, jeżeli zamierzacie spędzić ją na chacie. Z tobą na chacie, Daria Zawiałow. Już teraz na antenie Radia SK2, a potem zespół Mafia z Andrzejem Piasecznym i bardzo jesienny hit Imię Deszczu. SK2.

0: Kasia Cerekwicka. Jej największy hit Na kolana na antenie Radia SK2. Mam nadzieję, że nie musicie w tę sobotę na kolanach szorować podłogi, że możecie odpocząć po całym tygodniu i na przykład zaplanować sobie muzyczną jesień, bo rzeczywiście ruszyły różnego typu trasy koncertowe wielu polskich artystów. Te najnowsze piosenki można usłyszeć, ale też powspominać i przy tej drugiej grupie koncertów teraz się na chwilę zatrzymam. Anita Lipnicka. Pojutrze ta artystka rozpocznie jubileuszową trasę koncertową, dlatego że w październiku 96 roku, czyli dokładnie 30 lat temu, ukazał się jej solowy album Wszystko się może zdarzyć. Anita odeszła wtedy z zespołu Various Monks. Wielu pukało się w głowę i mówiło, co ona takiego najmądrzejszego zrobiła. Przecież tak świetnie jej szło z tym zespołem. Mieli hity, mieli wypełnione sale koncertowe, złote, platynowe płyty, a ona postawiła na siebie i nikt nie wróżył jej powodzenia. A ona wyjechała do Londynu, a potem wróciła do nas z płytą, która okazała się hitem. Zresztą to właśnie w Wielkiej Brytanii Anita na nowo uwierzyła w siebie.
1: To chyba właśnie wtedy, kiedy napisałam tę piosenkę, byłam w Londynie i pomyślałam, że skoro tam jestem i życie układa się tak pięknie, to na pewno wszystko jest możliwe, jeśli tylko tego pragniemy.
0: Przez ostatnie tygodnie Anita Lipnicka co czwartek publikowała na swoim Facebooku taką opowieść o tym, jak powstawały poszczególne piosenki z albumu Wszystko się może zdarzyć. Czyta się to naprawdę jak świetną książkę, więc zachęcam do tego, żeby nadrobić, jeżeli jeszcze nie czytaliście tych historii. A same koncerty startują w najbliższy poniedziałek. Lublin to jest pierwszy przystanek, potem Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie, a w kolejnych dniach i tygodniach jeszcze m.in. Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Poznań, Warszawa i wiele innych miast. Zaglądajcie do mediów społecznościowych Anity Lipnickiej, tam wszystkie szczegóły. A koncert jubileuszowy oczywiście nie obędzie się bez piosenek z tego oto albumu. Wszystko się może zdarzyć, ale będzie to wyjątkowa, jak zapowiada Anita, oprawa, zarówno jeśli chodzi o to, co zobaczymy, ale też to, co usłyszymy, bo ma być trio smyczkowe, sekcja dęta. Zresztą mały przedsmak można zobaczyć już w internecie, bo w tym tygodniu ukazała się specjalna jubileuszowa wersja piosenki Wszystko się może zdarzyć. Ja sięgam po album sprzed 30 lat i gram ten właśnie hit w Radiu SK2. SK.

0: Jak Polska długa i szeroka, BRO zjechał ją całą, żeby nakręcić klip do tego właśnie kawałka, to Wychowany w Polsce w Radiu SK2. No i jak Polska długa i szeroka, no to jesień już zaczyna pokazywać to swoje chłodniejsze oblicze, chociaż jeszcze tej złotej polskiej jesieni trochę ma do nas wrócić. Na razie chłodniej niż w ostatnich dniach, w wielu miejscach też więcej chmur i deszczu, no i też niestety sezon przeziębieniowy się rozkręca. Dlatego nasz reporter Rafał Różycki zapytał na ulicach Bełchatowa, co robić, jak żyć, jak sobie poradzić z tym jesiennym problemem.
1: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
2: Miodek, cytrynka.
3: Wyrabiać swoją własną odporność.
2: Dużo witaminek, tak. W postaci owoców, warzyw.
4: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
5: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę. Warstwowo, tak.
6: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
0: Dbajcie o siebie, a ja do tego wszystkiego jeszcze dorzucę porcję hitamin, czyli hitów, które gramy na antenie Radia SK2. Za moment, co w sumie to brzmi jak nazwa jakiejś witaminy. B012. Bledka. Po krótkiej przerwie ze swoim hitem.
7: SK2. Autopromocja.
8: Pomidorowa czy żurek?
7: Rosół czy barszcz?
8: Schabowy czy mielony?
7: Pierogi albo bigos?
8: Który

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes?

0: na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Uwaga studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Rzaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Rzaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Może ten hit wcale nie opowiada o kulinariach, ale jednak pieprz i sól w kuchni obowiązkowe. I bardzo dobrze nas Kasia Kowalska wprowadza w to, co będzie działo się po godzinie 11 na naszej antenie, a mianowicie za chwilę stery przejmie Daria Ładocha, Ładocha na pożarcie. Znowu będzie o jakichś pysznościach opowiadać, no i też o naszym plebiscycie na najlepszy polski obiad. W tym tygodniu bardzo głośno było o pizzy Książula, no ale podejrzewam, że akurat nie o tym dzisiaj Daria będzie opowiadać. Zostańcie razem z Radiem SK2, życzę Wam smacznego, no i oczywiście udanego weekendu. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
6: Mamo, ten bohater jest dziwny.
7: Nie lubisz go?
6: Lubię i to jest najdziwniejsze.
8: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
16: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: muszą. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.
4: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
5: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć.

0: wyłączyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
1: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany.
2: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
1: Powiedział nam Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
3: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
4: Dzień dobry. Sobota, godzina 11. Bardzo miło mi was powitać w audycji Ładocha na pożarcie. No, nasza audycja dotyczy nie tylko jedzenia, ale też ciekawostek, legend. W każdej legendzie jest ziarnko prawdy, ale też kulminacją naszej audycji 7 listopada jest fantastyczne wydarzenie, które odbędzie się na Stadionie Narodowym. A co wybieramy? Najbardziej polski obiad. SK2.pl. Można głosować na najbardziej polski obiad i wtedy wygrać zaproszenie na wspólne biesiadowanie na Stadionie Narodowym już 7 listopada. Bądźcie ze mną, a dzisiaj w roli głównej może jakiś rebus. Czerwony jak? I dokończcie sobie sami.
3: Ładocha na pożarcie w Radiu SK.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Dzisiaj, jak już pewnie się domyśliliście, burak, czyli niepozorny bohater na polskim stole. Dlaczego wybrałam buraka? Po pierwsze, jeżeli mówimy o akcji na Stadionie Narodowym i tym, że wybieramy nasze ulubione polskie dania, to u mnie wśród zup numerem jeden jest barszcz. I jest bardzo ciężko go strącić z tego piedestału, ponieważ kocham buraki. No to taka prywata. Natomiast burak to jest takie warzywo, z którego można zrobić wszystko. Dosłownie. Można zrobić zupę. Można wycisnąć sok z buraka. Ewa Wachowicz powiedziała, że można brownie, wspaniałe ciasto upiec z buraka. Mamy kaszotto, mamy buraki pieczone, mamy gotowane. Burak w każdej postaci, a do tego jeszcze można zrobić bardzo dużo zup. Także z burakiem dzisiaj zostaniemy trochę na dłużej, a powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, ponieważ ja uwielbiam historię.

0: historię, uwielbiam mitologię, więc dzisiaj trochę o tym będzie w naszej audycji. Natomiast Afrodyta, czyli bogini piękności, mówiła niegdyś, że swoją urodę właśnie zawdzięcza burakowi. A jak zapytacie na przykład przedszkolaka tak niepozornie, co robi burak w naszej diecie, to kiedyś jeden przedszkolak odpowiedział mi: produkuje krew. A dlaczego? No bo jest czerwony, bordowy, tak jak nasza krew. No, oczywiście mogą się oburzyć ci, którzy mają krew błękitną, ale to już całkiem inna historia. Zostańcie z nami, bo zaraz zrobię mały coming out.
1: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po przerwie, obiecałam coming out. Nie będę mówiła o swoich ani skłonnościach, ani upodobaniach. Będę mówiła o pewnych czynnościach, które dotychczas czyniłam do szuflady. Moi drodzy, piszę wiersze. Piszę wiersze, wierszyki dla dzieciaków, które mają określony przekaz. I pierwszym w życiu moim wierszem, który napisałam, to jest wiersz o buraku i dzisiaj wam go przeczytam. Pewnie znajdziecie tam całą moją motywację. Chcę, żeby dzieci uczyły się trudnych słów. Piszę te wiersze w imię zasady, że łatwiej poprzez zabawę, poprzez fajne rymowanki przekazać dzieciom pewne wartości, ale też wedle zasady, że nie każdy może z różnych powodów zwiedzać świat, ale też chodzi o to, że nie każdy może zwiedzać świat z różnych powodów, ale każdy może wiedzieć, co się na tym świecie dzieje. No i oczywiście mój obszar to kulinaria. Dobra, czytam. Koniec gadania. Teraz będzie więcej recytowania. Pozdrowienia od buraka. To jest tytuł. Pozdrowienia od buraka. Słuchajcie wszyscy, jaka draka, zgłoszono kucharce zaginięcie buraka. W kuchni nastało wielkie poruszenie, gdyż dnia poprzedniego rozpoczęto kiszenie. Burak w roli głównej miał się kwasić, a nie gubić, znikać czy grymasić. Rozpoczęto zatem poszukiwania bordowego i niesfornego drania. Najpierw zapytano obranego ziemniaka, czy czasem dzisiaj nie widział buraka. Odmówił jakiejkolwiek odpowiedzi, ale obiecał, że powie, gdy burak go odwiedzi. Udano się zatem do Włoszczyzny, czy czasem nie odrabia tam burak pańszczyzny. Wspólnie rzekli, że ta ucieczka to zmora i najlepiej będzie zapytać pora. Por, długi i cwany jak zawsze, powiedział tylko, że od wczoraj kaszle. Czosnek się wyrwał zaś do odpowiedzi, że cebula od wczoraj już na głos bredzi, że burak pojechał do Afryki, bo pomylił z Hiszpanią, a chciał poznać byki. Odwiedził też podobno Wenezuelę, a w Paryżu zaszczycił obecnością karuzelę. A tak na serio, burak, tylko patrzcie, jak chciał spróbować we Włoszech focaccie. Zjadł owoce morza i mule w Andaluzji, a podczas snorklingu w Egipcie doznał kontuzji. Pojechał kulawy sam do Japonii, spróbował sashimi, maków i wędzonych okoni. Na Kostaryce chciał kwaśnej lemoniady i słuchał, jak w Azji brzęczą cykady. Zjadł zupę pho, sałatkę z krabem, sajgonki, poszedł na jogę, medytację i gongi. W Hiszpanii smażył słodziutkie churros i zagryzł na ostro chrupiącą kurą. Kebab, kofta czy falafelek, wszystkiego próbował, niczym rasowy kundelek. Chciał poznać smaki całego świata, by po powrocie kiszonka była bogata. W doświadczenia, podróże i smaki, jak polska łąka w stokrotki i maki. Burak kulawy wrócił do kucharek, by do kiszenia udać się dalej. I w tych kiszonkach był cały świat, bo tak podróżniczy

0: był z niego brat. Podzielił się wiedzą i doświadczeniem, zanim rozpoczął swoje kiszenie. I teraz dopiero podnosi odporność, gdy przez tę chwilę poczuł swą wolność. No i teraz wypada powiedzieć kurtyna, bo jestem czerwona jak burak. Ze wstydu, ale też z takiego mojego odważnego czynu heroicznego, że podzieliłam się moją poezją o buraku.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: dziecku kup. Z Połem, jakość wyższa od ceny.
1: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, skoro już wiecie, że popełniam piśmienniczą zbrodnię w postaci różnej takiej poezji, bym powiedziała, ale to nie tylko poezja, to chodzi o to, żeby nauczyć dzieciaki trudnych słów, przekazać im fajną wiedzę, a burak jest świetny. A dlaczego? Bo można pobawić się trochę nim i językiem. Mamy na przykład hasło tani jak barszcz, czyli coś bardzo taniego, ponieważ buraki, jeżeli kupujecie je po prostu na kilogramy surowe, naprawdę są tanie, można z nich przygotować mnóstwo rzeczy, więc utkało się u nas takie powiedzonko, że jest łatwo dostępny, jest tani, więc jest tani jak barszcz, bo zupę barszcz z buraka oczywiście można przygotować. Mówi się też czerwony jak burak, czyli ktoś zawstydzony, zdenerwowany, może trochę zły, zmęczony. Wtedy widać na całej twarzy, ja to może pokażę do kamery teraz, bo mamy też tutaj w radio kamery. Czyli czerwony jak burak, no trzeba lepiej uważać z taką osobą, może lepiej obejść go szczególnie w sobotę szerokim łukiem i lepiej iść na bazarek, kupić te buraki i zrobić coś dobrego. Ale mamy też pejoratywne znaczenie, ale burak, no słuchajcie, tak to bym nie chciała, żeby ktoś do mnie powiedział, no ale rzeczywiście lepiej powiedzieć ale burak, albo przeknąć na przykład też tak kulinarnie, a niech to szczypior, niż używać słów, które oczywiście mamy w polskim słowniku, ale po co? Ja bardzo lubię buraka z uwagi na to, że można przygotować z niego różne zupy. Bo nie jest tylko jeden rodzaj barszczu, mamy kilka rodzajów barszczu, na przykład mamy barszcz czerwony, który przygotowuje się na święta. Tutaj taka ważna uwaga, jeżeli robicie barszcz na święta, jestem pewna, że robicie co roku, barszcz taki wigilijny warto przygotować dwa dni wcześniej, bo on musi się przegryźć. I to też jest taka właściwość buraka, że jak robimy z niego dania, no to one smakują po prostu lepiej jak bigos na następny dzień. Mamy też barszcz zabielany. To moja babcia robiła taki barszcz, do którego dodawała bardzo dużo śmietany. Do tego było pire ziemniaczane. I pamiętam jako dziecko,

0: Dziecko, że robiliśmy takie wysepki z tych ziemniaków i dookoła była fosa właśnie z tego barszczu. No i oczywiście największą frajdą była zabawa, żeby jednak zjadać te ziemniaki, ale żeby barszcz, czyli fosa, woda nie przeniknęło do twierdzy. To taka rzecz na przykład. Chłodnik. Lato. Któż z nas nie lubi chłodniku? Mamy chłodnik z ogórków, ale z buraków jest bardzo popularny. Jest to zupa, z której słyniemy wśród obcokrajowców, czyli jest bardzo wiele krajów, w których nie ma takiej zupy na zimno. No u nas upały w tym roku szczególnie były dosyć wysokie, sięgały nawet do 40 stopni, dlatego taki chłodniczek, poezja. I dochodzimy do mojej ukochanej zupy, czyli botwinki. Czyli młode buraczki, w których najbardziej liczy się łodyga i listki. I to dają bardzo dużo wartości takiej zupie i też oczywiście smak. Ale się rozmarzyłam o tej botwince, szczególnie, że już zaraz prawie południe, a mamy jesień. Czyli do botwinki muszę poczekać, ponad pół roku.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, już powoli 12. Radio SK2. Polskie dania, polskie składniki, polska muzyka. Wszystko jest fajne, bo jest polskie. Mam nadzieję, że jesteście z nami, bo jeszcze jedna godzina o zabarwieniu bordowym jak burak.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Je w radiu SK2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
16: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowling! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Weronika Wawrzyk, cześć, witajcie. Jeśli nie macie jeszcze planów na popołudnie, no to postaram się Wam szybciutko coś podpowiedzieć. Na początek Kielce i park trampolin Fly Park. Tam oczywiście wyskaczecie się za wszystkie czasy, coś dla siebie znajdą zarówno ci starsi, jak i ci troszkę młodsi. No i przypomnę także o Skarżyskim Noe Parku, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale zapisał się on w księdze rekordów Guinnessa. I robi wrażenie, często tam zaglądamy.
4: Jest południe, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa, pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę i w związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5 tysięcy ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mają być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
4: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
20: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
21: Moi drodzy, już po 12:00 chciałoby się powiedzieć, że jest to czas na wspaniałą randkę, może to randka z przeznaczeniem. W wielu filmach to właśnie spotkania o 12:00 były najbardziej romantyczne w komediach, a my po prostu romantycznie będziemy dalej puszczać wam polską muzykę i rozmawiać o polskim buraku.
22: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Mam nadzieję, że miło spędzacie z nami to sobotnie popołudnie, że jesteśmy dla was inspiracją do tego, co przygotować na niedzielny obiad. Burak, już powiedzieliśmy, tani jak barszcz, ale nie byłabym sobą, gdybym nie wplotła do tego naszego słuchowiska odrobinę historii. Oczywiście są to legendy, ale w każdej legendzie jest źródło prawdy. Bo chciałam wam powiedzieć, że burak kiedyś stał się kością niezgody. Mam taką wspaniałą książkę, pokażę wam, bo też chcę wam dawać polecajki. Biografia cukru. I to jest książka o cukrze, ale burak, no, tutaj namieszał na arenie światowej. Można by powiedzieć, że dokonał rewolucji, ponieważ świat niegdyś, o czym można przeczytać w tej książce, podzielony był na wpływy trzciny cukrowej. No umówmy się, serniczek, szarlotka, w innych krajach różne pyszności związane z cukrem, cukier do kawy, cukier do herbaty, to było coś, za czym warto było podążać. Także cukier na wagę złota. No i trzcina cukrowa przez to, że była w różnych miejscach, podzieliła Europę, a jej wpływy były widoczne gołym okiem. No i nagle pojawił się pewien pan, który nazywał się Andreas Sigismund Margraf i on w 1747 roku wyprodukował cukier z buraka. No i to dopiero jest rewolucja, no bo trzcina cukrowa, świat, podział, jeszcze papież, religia do tego wszystkiego, a tu nagle burak. A burak nie jest wcale taką trudną rośliną do uprawy, więc wyobraźcie sobie, że tego buraka można było gdziekolwiek wyhodować i można było z tego uzyskać cukier. Niestety pan Margraf umarł, ale miał ucznia, który nazywał się Achard, Franz Karl Achard. I on w 1801 roku zakłada pierwszą cukrownię buraczaną w Konarach na Śląsku, na terenie dzisiejszej Polski. Burak wychodzi z laboratorium i wkracza do przemysłu. Jeszcze inna legenda głosi, że tego pierwszego pana, co ten cukier z tego buraka wydobył, to w ogóle go, wiecie, jak na Dworze Królewskim, ściąć mu głowę. Dlatego, że taki burak, nasz polski kochany burak, był zagrożeniem właśnie dla całego świata. No tak warto o naszym buraku pomyśleć. No i od tego czasu, kiedy to się wydarzyło, mamy cukier z buraka. Oczywiście z buraka cukrowego, a nie z tego, którego robimy barszcz. A potem historia, już wiecie jak się potoczyła? Cukier krzepi Melchior Wańkowicz, cała cukrowa propaganda. I to wszystko, drodzy państwo, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również naszej polskiej przez buraka. No, to dużo emocji jak na raz, więc nas posłuchajmy w spokoju polskiej muzyki w SK2.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Gotowa na pożarcie w Radiu SK2.
1: No to jak już porozmawialiśmy sobie o historii Buraka odrobinę, kiedy porozmawialiśmy sobie o mojej poezji prawie śpiewanej, warto teraz zabrać się za prawdziwe kulinaria, bo jestem pewna, że słuchając naszej audycji planujecie posiłki na jutro, a może jesteście na bazarku, może nie wzięliście pod uwagę tego, że z buraka mogą wyjść pyszne dania oprócz naszego klasycznego, tradycyjnego barszczu. A więc mam tutaj całą listę, wypisałam sobie wczoraj, nawet się zastanawiałam, które danie oprócz barszczu bym wam najbardziej poleciła, ale może najpierw wam opowiem, jakie mamy dania, a potem się będziemy zastanawiali, co i jak z nich przygotować, czyli z tego naszego buraka. Mamy tak, pieczony burak, kozi ser, orzechy. To jest takie połączenie sałatkowe, które weszło w poczet dań restauracyjnych jako przystawka i rzeczywiście rozkochaliśmy się, szczególnie ser kozi, feta, to z burakiem jest bardzo kompatybilne i bardzo często w restauracjach, kiedy ktoś nie lubi mięsa, i jedna osoba zamawia na przykład carpaccio z wołowiny, to dla drugiej osoby wege, towarzyszącej, kucharz może przyrządzić carpaccio właśnie z buraka, czyli cienkie plasty pieczonego lub gotowanego buraka, zazwyczaj pieczonego, które podaje się z różnymi dodatkami, na przykład rukolą, pistacjami, mogą to być orzeszki pini, fajny ocet balsamiczny, o tym też powiemy zaraz, jak w ogóle upiec idealnie buraka. Mam takie danie, które bardzo lubię, to jest hummus buraczany. Na pewno wszyscy znacie hummus, który robi się z ciecierzycy, ale w hummusie buraczanym nie rezygnujemy z ciecierzycy. Burak jest dodatkiem. Jest dodatkiem, który dodaje słodyczy, bo burak jest z natury słodziutki i koloru oczywiście. No, u mnie w domu mówi się, że wszystkie zupy lub dania, które są z dodatkiem buraka, to są dania księżniczkowe, bo one zabarwiają na kolor różowy lub czerwony. No to wiadomo, jak ja mam dwie córki, sama jestem kobietą, no to lepiej jeść jak księżniczka, prawda, niż jak kopciuszek. Mamy na przykład buraczane pesto, też bardzo fajna rzecz, bo to w zależności od tego, do czego chcemy dodać tego buraka, to tak się zmienia nazwa. No i pesto wiadomo, z czego się robi. Można zrobić pesto z rukoli, z bazylii, z dodatkiem sera, parmezanu lub pecorino, orzechy piniowe, oliwa. I tutaj też możemy dodać buraka i zrobić takie fajne buraczane pesto. I teraz przechodzimy do najwspanialszej rzeczy, która na stole wielkanocnym jest nieoceniona. Jest to ćwikła. Ćwikła, która jest dobrodziejstwem polskim. U mnie w domu w czasie wielkanocnym je się z ćwikłą dosłownie wszystko. I to jest jedyna rzecz, która nie znika ze stołu przez cały dzień, mimo że mamy śniadanie wielkanocne, oczywiście mamy obiad i kolację, to ćwikło się tak przykrywa i się zostawia. Rano ze święconką, z jajkiem, z majonezem, z szyneczką, z kiełbaską. Ćwikła ma ostry smak, ale też słodki, czyli burak nam słodzi, chrzan, który jest dodatkiem do ćwikły, podostrza nam klimat. Można powiedzieć, że tak naprawdę każda wędlina z ćwikłą smakuje wybornie. Jeżeli jesteśmy w stanie rozróżnić smak wędliny bez ćwikły, to z ćwikłą bywa różnie, ponieważ ona tak dominuje smakowo, że ciężko rozróżnić, czy jemy boczek, czy na przykład salceso. No, chyba że po konsystencji. Co mamy jeszcze? Mamy carpaccio, jak mówiłam, i moje ulubione kaszotto. Słuchajcie, uwielbiam to, dlatego kasza jest bardzo tania, jest nasza polska. Burak, wiadomo, tani jak barszcz, już powiedzieliśmy. Do tego na przykład orzechy włoskie. Są to bardzo takie polskie składniki, które są łatwo dostępne i taki po prostu takie kaszotto, ugotowana kasza z dodatkiem pieczonego buraka, z dodatkiem na przykład jeszcze rukoli albo zielonej pietruszki i jakieś pestki. Dla mnie to nie tylko obiad, kolacja, ale i wyborne śniadanie. Bo kto powiedział, że zupę je się na obiad? Przecież zupę czy kaszotto można zjeść równie dobrze na śniadanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie ze mną i z burakiem. Zapraszam was teraz na przerwę muzyczną, która będzie oczywiście po polsku.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Stołem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Rzaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Rzaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
7: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
8: Już to czytałyśmy?
7: Już to wymyśliłam.
9: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: I po reklamie.

0: ich troje.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Polska muzyka, polskie składniki, polska polskość SK2. Przypominam wam, że wybieramy najbardziej polski obiad 7 listopada, finał naszej akcji, i zaprosimy was do wspólnego stołu. Czy będzie to barszcz, a może to będzie rosół, czy będzie to schabowy z mizerią, a może gołąbki, wybierajcie sami. SK2.pl, serdecznie zapraszam was do głosowania, a ja obiecałam opowiedzieć, jak upiec buraki. No bo w bardzo wielu przepisach, kiedy wchodzicie sobie na różnego rodzaju strony internetowe, czy nawet pytacie czata GPT o różne przepisy, blogi, bardzo często podawane jest tak sprytnie: dodaj upieczone buraki. No ale nie każdy wie, co to są upieczone buraki i jak to zrobić. Zasada pierwsza jest taka: jeżeli pieczecie buraki, to moja prośba, a żyję w duchu zero waste, nie tylko marnowania jedzenia, ale również marnowania energii, prądu i innych rzeczy, warto upiec tych buraków dużo. Czyli na przykład nie dwa, żeby czasem jutro znowu dwóch nie piec, tylko 4, 6, 8, a nawet 10 na raz, ponieważ te buraki schowane do pojemnika w lodówce mogą zostać super fajnym składnikiem do przygotowania szybkiego obiadu lub szybkiej kolacji następnego dnia. A co jest ważne? No, nie sztuką jest ugotować gar barszczu, jak się jest na przykład singlem albo singielką i jeść ten barszcz przez 10 dni, tylko że do tego barszczu już się nigdy nie wróci. Ale jak upieczecie sobie 10 buraków, to z tego buraka codziennie możecie przygotować inne danie, o czym rozmawialiśmy w naszym poprzednim wejściu. Buraka najlepiej jest umyć, ponakłuwać widelcem, do tego skropić oliwą i teraz mój taki sekretny składnik: ocet balsamiczny. Burak i ocet balsamiczny, jest to dla mnie połączenie doskonałe. To trochę jak cebulka na pierogach. To trochę jak, uwielbiam zieloną pietruszkę, kiedy mi pływa pięknie w rosole. Tak ten ocet z tym burakiem to jest jakiś pakt. I na pewno nie pakt z diabłem, tylko pakt anielski, w którym oni się naprawdę rozumieją. Oczywiście sól, pieprz. No i teraz dwie szkoły, ponieważ tutaj też nie chcę wypowiadać się, jakie preferujecie warunki ekologiczne w swoim domu. Część po prostu przykrywa to w naczyniu żaroodpornym papierem do pieczenia. Inni robią sakiewki z folii aluminiowej, czyli jeden burak, jedna sakiewka. Czyli jak już mamy tego nakłutego, umytego buraka, posolony, popieprzony, dodana oliwa, dodany ocet balsamiczny, zakręcamy taką sakiewkę, wrzucamy do piekarnika. Temperatura 200 stopni bez termoobiegu, 180 z termoobiegiem. No i pieczemy takie buraki około godziny. Czyli godzina to jest bardzo długo. Ale jak już mamy upieczone buraki, hulaj dusza piekła nie ma, można z nich zrobić pyszne potrawy.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na w Radiu SK2.
1: Nasza audycja powoli dobiega końca. Nie zdążyłam wam opowiedzieć, jak zrobić idealny zakwas, ale może to i dobrze, bo z tego zakwasu to niezły kwas. Każdy ma swoją metodę, czy pierzynka i chlebek, czy jednak solanka. To zostawiam już dla was. Żegnam się z państwem bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta nasza buraczana audycja była dla was przydatna. A teraz zostawiam was w miłym otoczeniu polskiej muzyki. Do usłyszenia za tydzień.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: docha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 13, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
18: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
17: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
19: Do drzew się przytulamy, czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
17: A jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
20: Minęła 13, dzień dobry się czule z Państwem w ten piękny sobotni dzień. Popołudnie w zasadzie na całego z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami 100% polskiej muzy u nas. Dawid Wajda, witam, zapraszam na zawsze i na wieczność z Wami. Od Birków zaczniemy.

utwór, który można zadedykować tym, których obdarzamy jakimś uczuciem. To ten utwór Zali właśnie. A uczuciem dzisiaj możecie obdarzyć Paulinę, Daniela, Franciszka, Przemysłowa, Marię, Jana, Leona, Samuela, Dionizego, Germana, Leona, Kasjusza, Tomiłę, Tomiła, Dionizjusza, Kalistrata, Lutomira i Twardostoja. Pozdrawiamy solenizantów.

Jak tu nie myśleć o tym więcej, jak jesteśmy świeżo po programie Darii Ładochy. Ładocha na pożarcie, znowu było pięknie, smacznie i zdrowo. A cały czas na naszej stronie sk2.pl trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad. Najbardziej polski obiad, wy wybieracie, możecie oddać głosy na zupę, na drugie danie. No i spotkać się z nami na Narodowym, bo konkurs trwa. Po niedzieli znowu wrócimy do wybierania i wręczania zaproszeń na to wydarzenie, które już 7 listopada. Szczegóły na naszej stronie w zakładce Wygraj.

0: czytam o tym, że już niedługo mniej niż zero, w zasadzie teraz tutaj Deep Punk na antenie, ale jeśli chodzi o nasze termometry, to już w połowie października, a do tej połowy bardzo się zbliżamy. Prognozowane są temperatury poniżej zera przede wszystkim w nocy i nad ranem na krańcach południowych oraz w rejonach podgórskich. Dla tych, którzy nie lubią ciepełka, to już wiecie, gdzie się udać, czyli trzeba zrzucić wszystko i wyjechać w tereny podgórskie. Bieszczady do nich też się zaliczają.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: I po reklamie.

0: Oj, pogaduchy do rana. To jak się psiapsia z psiapsią spotka na tak zwaną nocowankę. Może dzisiaj przed wami taka nocowanka w sobotę u kogoś. Zupełnie inna sytuacja wygląda, jak się facet z facetem na noc spotka. To pogaduchy, no może podśpiewujki bardziej bym powiedział. Podśpiewujki do rana, ale facet z facetem jak się spotka, no to albo grają w FIFA, czyli albo jest FIFA, albo jest lufa, czyli grają w te czołgi.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które dane?

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No.
4: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: I po reklamie. Gdzie? Kiedy?
9: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy, co porobić w Kielcach, żeby się nie nudzić. Jeśli na przykład nie macie planów na 30 października, to w parku trampolin Happy Jumper odbędzie się wyjątkowa nocowanka halloweenowa. Na dzieci czekają wyzwania na trampolinach, escape room, zabawa wchowanego, czy też nocny seans filmowy. Do Happy Jumper mamy też dla Was wejściówki, piszcie po nie na kielce@sk.pl. Czekamy na te wiadomości.
10: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
11: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
10: Władze partii czekają teraz na weryfikację doniesień przez służby. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
12: No już po 14, zobaczcie jak to leci. Wyobraźcie sobie, że gdyby nie była sobota, tylko byłby na przykład wtorek albo środa, to dopiero kończylibyśmy pierwszą zmianę, a tak to co najwyżej możemy zmienić nogę prawą na nogę lewą, jak ktoś miał założone tak i mu zdrętwiało. Dawid Wajda, cześć ponownie.

No, powiem, dziwna ta miłość do Irlandii. Kobra Nocka na antenie Radia SK2. Ciekawe, jakby brzmiała ta miłość, jakby Irlandia była przed Polską w rankingu FIFA. Na szczęście jest inaczej. W najnowszym rankingu FIFA Irlandia na 56. miejscu, z kolei reprezentacja Polski w piłce nożnej na miejscu 37. Spadek o jedną pozycję. Irlandia w sumie też zanotowała w stosunku do poprzedniego rankingu spadek o jedną pozycję. Ale coś tak czuję, że jak tak dalej będzie, to ta miłość do Irlandii może się zmienić, jak zamienimy się w rankingu FIFA miejsce.

0: Skończyło się rumakowanie, ale utwory pozostają. Formacja Nieżywych Schabów i Lato, które definitywnie za nami. Patrzę na to, co będzie działo się w najbliższych dniach. No i cóż wam mogę powiedzieć? Niby jesień roku, a temperatura nastolatka.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy

0: wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Tato, z czego były pierwsze książki?
6: Z glinianych tabliczek?
5: To jak wtedy zaginali rogi?
7: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Można powiedzieć, że nisko po samoklepisko. I tak powinienem powiedzieć, że się znowu kłaniam. Dawid Wajda, cześć ponownie. Po 15 kolejna porcja dobrej polskiej muzy u nas 100% takowej. Jeśli ktoś włączył nas po raz pierwszy, gorąco zapraszamy, zachęcamy. Zagram Messiaha, zagram Hej, zagram Sarsę. Będą nówki, sztuki, świeżynki także u nas, tak, żeby życie miało smaczek. Raz tak, dla każdego.

Tak zwany długodystansowiec Oskar Cyms bez końca na antenie radia SK2. Dobrze wam gramy, bo po polsku same takie hity u nas już za chwilę, na przykład Monika Brodka. Ja tak patrzę, co dzisiaj możemy świętować 10 października. Dobrze, to jest Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień Gier Planszowych, Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci, Światowy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Owsianki, Święto Żołnierza Rezerwy i na przykład Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów. Dużo tych świąt do wyboru, do koloru, zawsze jest jakiś dobry powód, żeby zaprosić sąsiada na planszówkę, albo na zasadzenie drzewa, albo na owsiankę. Pozostałe pominę, choć zdrowia psychicznego w niektórych przypadkach też by pasowało. Pozdrawiamy szwagrów i wszystkich sąsiadów na tym świecie.

Najbardziej popularna kwestia, ta z tytułu tego utworu, kiedy dzwonimy do kogoś domofonem. To ja. No i bzzzt, otwiera się, wchodzimy. Grzegorz Kyrzy na antenie Radia SK2. Przypominam o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Najbardziej polski obiad na naszej stronie sk2.pl. W zakładce Wygraj wybieracie zupę, drugie danie, a my spośród tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybieramy i zapraszamy osoby na Stadion Narodowy do loży VIP, gdzie 7 listopada będziemy konsumować to najlepsze polskie danie.

już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: jakby to powiedzieć, lepiej z liściem niż z kasztanem na głowie, a taką mamy porę, że i to może się na tej głowie pojawić. Uważajcie na siebie, patrzcie, co z góry na was leci. W tej godzinie zagram jeszcze Kleo, będzie także Natalia Nykiel, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To

0: dostępna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: dziecku kup. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Jakby Natalia Nykiel do mnie tak personalnie śpiewała ten utwór, to bym powiedział, nie ze mną te numery. Ja się nie dałem, zdradzam tajemnicę życiową, 1,65 m w kapeluszu. Także nie, ja tam duży nigdy nie byłem. Dojrzały to co innego, ale to jak z kobietami jest podobnie, bo to jak wino podobno wszystko. A propos, jest weekend, więc weekendzie trwa i zbliżamy się do 16. Za chwilę kolejna porcja dobrej polskiej muzy, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar, różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Weronika Wawrzyk, przypominam, że w Pałacyku Zielińskiego odbywa się w ten weekend 13. Festiwal Kielce Rokują. Na scenie m.in. Jerzy Grunwald, RSC oraz TSA MNKWL. A teraz zmiana klimatu na teatr, bowiem paryski dom mody, Zaborcza Matka i Uczucie to są właśnie klimaty, które czekają na Was w kieleckim teatrze Tête à Tête podczas komedii A więc to miłość właśnie w ten weekend.
0: 16 na zegarach, to sobota przypominam, więc idealna godzina, żeby odpiąć wszystkie wrotki, które macie zapięte. W sam raz do jutra powinno wystarczyć. A w poniedziałek przypominam, że z powrotem do roboty, więc tak, żeby nie odpinać za bardzo. Tak troszeczkę tylko odpiąć. Dawid Wajda, cześć ponownie.

I tak się teraz zastanawiamy, co nam jeszcze potrzeba oprócz błękitnego nieba. Czytam w internecie, jest taki nagłówek, ten napój będzie hitem tej jesieni. I chodzi o złote mleko. Tajemniczo brzmi, ale czytam. Złote mleko to ciepłe mleko, w nawiasie, roślinne lub zwykłe, jest napisane. Jest to ciepłe mleko z kurkumą, cynamonem, odrobiną czarnego pieprzu i miodem. I podobne jest idealne na takie chłodne, jesienne już wieczory, bo wcześniej się robi ciemno. Jeśli byście się chcieli rozgrzać, to tak. Takie ciepłe mleko właśnie z tymi przyprawami, które jest nazwane złotym mlekiem, można sobie wypić, a to wszystko dlatego, że potem idzie się w ciepłe miejsce. W łazience zawsze jest ciepło.

Prawie dałbym sobie rękę uciąć, że ten utwór gdzieś w naszych głośnikach gra od 30 lat. No to wtedy bym nie miał ręki, bo okazuje się, że w 2008 roku powstał utwór Kasi Kowalskiej. Spowiedź w Radiu SK2. Teraz o 14 lat jeszcze starszy utwór, ale bardzo romantyczny, bardzo przyjemny. No nie powtórzyło się później. Taka kolaboracja. Grupa Universe i Beata Kozidrak. Tyle chciałem ci dać. Rozmażmy się w tych rytmach.

0: Pamiętam jak dziś,
1: jak pierwszy raz słyszałem w radiu utwór Corteza, od dawna już wiem, premierowo. Zakochałem się w jego piosenkach, w tym głosie. Pamiętam też, jak pierwszy raz usłyszałem Kasię Sochacką i od razu sobie pomyślałem, kiedy będzie współpraca tych dwóch artystów. W końcu się pojawiła nowość na naszej antenie, jak my od Kasi Sochackiej i Corteza i takich utworów na tę porę roku właśnie nam potrzeba. Mrozy i Sun & Grace jeszcze w tej godzinie. Pojawi się także grupa Kombi. Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Stołem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Rzaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Rzaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
18: I po reklamie.

0: Tu SK2, tu 100% polskiej muzy. Ten utwór grupy Kombi zawsze mi się kojarzy z kawą, bo to jest black and white. Sobie tak myślę, albo czarna, albo biała ta kawa. Jeśli ktoś na kawkę ma ochotę, to raczej ostatnia pora na to, bo przecież zbliżamy się do 17. Później to już rzeczy jak 5 zł i nie wiadomo, o której pójdziemy spać. A fajnie by było jednak jakoś jutro funkcjonować, bo przecież pojutrze do roboty i chyba o tym już dzisiaj wspominałem.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
12: I po reklamie.
0: 17 na zegarach w całej Polsce. Tak sobie zerknąłem na to, co tutaj będę wam grał pięknie. I do...

Ta niby pierwsza w balecie, to prima ballerina od Margaret. Może być też prima balleron. Nikt takiej propozycji, przynajmniej jak przeglądałem, nie zobaczyłem, żeby ktoś dodał swoją propozycję z balleronem w roli głównej. Mówię o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Głosujemy cały czas na sk2.pl. Można oddać głosy na 10 zup, znaczy na jedną z 10 zup, na jedną z 10 drugich dań, ale można też coś swojego zaproponować. Jakby ktoś miał ochotę na balleron, też wszystkie chwyty dozwolone. A z tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybierzemy osoby do loży VIP. Na 7 listopada będziemy tam właśnie na Stadionie Narodowym testować najbardziej polski obiad. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj.

Punk Fu od Darii Zawiało w Radiu SK2. Tak wam gramy, to 100% polskiej muzy, tej najlepszej u nas na antenie. Za chwilę już Roxy ze swoją nowością o jesieni, która jest bardzo specyficznym momentem przejściowym w roku. Na ulicach, na pewno zwróciliście uwagę, panuje totalna anarchia modowa. Ludzie jakoś tak desperacko próbują utrzymać lato, letnie obuwie i nie tylko, ale natura mówi nie. Mówi na mnie, jak ostatnio widziałem na przystanku, na przykład królują stopy ubrane w grube, wełniane skarpety, ale są one owinięte w sportowe klapki i sandały. Najważniejsze, że palce mają ciepło, to nic, że estetyka płacze. Tutaj z estetyką wszystko się zgadza, najnowszy utwór od Roxy, właśnie o jesieni. Zróbcie głośniej.

0: Mam nadzieję, że gdzieś się da, że są gdzieś u was przejaśnienia i chociaż na chwilę facjatę można skierować w kierunku promieni słonecznych. Grupa Manam w Radiu SK2, u nas 100% polskiej muzy. Zapraszamy gorąco na przykład do Ani Dąbrowskiej, bo za chwilę ją zagramy na antenie. Przed godziną 18 pojawi się jeszcze Sarsa. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści psie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: zespołem. Jakość wyższa od ceny.
1: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: I po reklamie.

0: Zwróćcie uwagę na to, że w samochodzie to już klima nie działa na przykład na 18-19 stopni, ale kto ma klimatronik, ustawiacie 24, co? Już cieplutko by się chciało. Kto ma grzanie tak przysłowiowego tyłka, to też sobie włącza grzanie tego przysłowiowego tyłka. I już tak sobie zmieniamy te biegi albo nawet i nie i jedziemy w przyjemnym cieple, a z drugiej strony ci, którzy słuchają w domu, to pewnie obowiązkowo wszedł już kocyk herbatka. I za chwilę będą odpalane seriale. No to miłego oglądania. Jak ktoś zostaje z nami, miłego słuchania. Kolejna porcja dobrej muzy także po 18. Jednak ja już mówię dobrego wieczoru, Dawid Wajda. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
14: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
0: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
2: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
0: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
2: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: wciąż, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.